0: Choć obrazy nie na mnie, obrazić się pośleją na wybiegi. Lens i agi, też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

ciebie się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: motoryzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Dziś w naszym regionie słońca będzie dużo, ale parasol warto zabrać ze sobą, bo chwilami chmur będzie więcej, może też padać deszcz i może grzmieć. Na termometrach w Nowym Sączu i Bochni do 30, w Górach i na Podhalu od 25 do 27, a w Tatrach do 17.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Alert RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Rosja w nocy przypuściła atak rakietami i dronami, które poleciały w stronę Kijowa. Zginęło 5 osób, a blisko 300 zostało rannych. Nieba nad Polską pilnowały nasze myśliwce, a alert przed kilkoma minutami został odwołany. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 12 osób, które przyleciało maszynami LPR-u. Na Węgrzech są jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu.
3: A jedna z tych osób jeszcze w tym tygodniu ma zostać przewieziona do Polski. Zbliża się nowy rok szkolny, a w nim edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Jej program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną zajęcia dotyczące edukacji seksualnej.
5: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu.
3: Ocenia Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, a z tego przedmiotu uczniowie nie będą otrzymywali ocen.
6: Jankes, Kama
7: i Wiktor.
6: Wiktor,
7: Radio SK.
8: No i czwartek. Oficjalnie już melduje się w kalendarzu. Jedni wstają z obowiązku, a inni wstają, bo są dziwni i tak lubią. Jankes musiał wyczyścić ekspres z fusów, dlatego kolega się podniósł. Ja z kolei chcę was zapytać, czy wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście. 664-402-302 albo na Messengerze mikrofon macie i tam do niego gadacie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musicie?

0: A można głosować na dwie ręce?
1: To oczywiście, że tak.
0: To super, że ja biorę przykład właśnie od polityków, bo ja chcę i muszę.
1: Naraz.
0: Muszę kawę i chcę.
1: Gość wszystkie opcje zgarnął dzisiaj.
0: Dokładnie, czyli dwa punkty ode mnie właśnie na dwie możliwości opcji, ale pytamy jakie jest z wami. Z ekspresami u nas jest bardzo dobrze. Wszystkie dzisiaj wyczyściłem już.
1: Kurczę, w ogóle szczęście, że ten nasz ekspres jeszcze działa. Przecież on ma z jakieś 118 lat.
0: To też. To? A wiesz, że tam w środku zawsze jest przebieg. Jak panowie czasami przychodzą już, no jak ja już nie doczyszczę, to nie mówią, ile wy tej kawy chlejecie.
1: Oprócz przebiegu tam jest jeszcze nowe życie w środku. Tam jest Ameryka Południowa, tam jest las tropikalny.
0: Ale są takie rzeczywiście miejsca gdzieś tam w sieci, na YouTubach i tych innych, gdzie pokazują, jak ludzie przynoszą ekspresy, co tam się dzieje.
1: Nie chcę tam zaglądać. Po prostu piję i uznaję, że tak ma być.
0: Zajrzyjmy lepiej w słuchawki na Messengerze nasze.
1: No właśnie, wstałam, bo chciałam, czy dlatego, że musiałam?
2: Siema Eska, o tak nieludzkiej porze wstaje się tylko z przymusu. No niestety w moim wypadku to jest wyjście do pracy. Pozdrowienia!
1: Pozdrowienia, praca czeka!
0: Pozdrowienia do więzienia oczywiście.
1: To jeszcze na drugą nóżkę, dzień dobry.
3: Ja chcę tylko powiedzieć, że właśnie jadę do roboty i tęsknię za swoją kołderką.
0: A kołderka nie.

0: końcu jakiś kawałek o mojej córce. Maja.
1: No dobra, wszystkiego fajnego dla was z samego rana. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry, czemu nie słuchać ciebie za bardzo? O, teraz słuchać.
2: Dzień dobry.
0: Tu jest mikrofon, do niego się mówi i się komentuje sprawy bieżące. Słuchajcie, Książulo, czyli facet od kebabów i od YouTube'a, udowodnił, że da się na tym zrobić wielkie pieniądze, bo uwaga.
1: Ach, wiem, pochwalił się tą furą.
0: Media donoszą, że wyjechał prosto z salonu Nowiu.

0: takim Porsche 911. Dziennikarze sprawdzili, że tenże konkretny model, który on kupił, uwaga, cena minimalna 1 600 000 zł.
1: Minimalna 1 600 000, czyli jak sobie dorzucił jeszcze kierownicę i pewnie coś jeszcze.
0: I kierunkowskazy.
2: To 2 miliony.
1: To pewnie z 2 miliony nawet, no.
2: Widzisz, jak się można zarobić na kebaba?
1: Mamy w radio właśnie, no ale no i...
2: A ja przyjechałam do radia autobusem za podobną cenę.
1: O, a to prawda, to też tak. Są drogie fury. No. Rzeczywiście. No dobra, okej, przeglądamy dalej prasę. Dzieje się, patrzę co tutaj.
0: Wejścióweczki, słuchajcie, na nowy Taniec z Gwiazdami się rozeszły jak świeże bułeczki. Jeszcze pierwszy odcinek nie wystartował, bo to na początku września.
1: Ale nie chodzi o bilety, przepraszam, nie chodzi o bilety przed telewizorem, tylko o bilety na widowni, tak. Żeby zobaczyć to na żywo.
0: Jakbyś tak. Chciał się tam pokazać, może kamera cię smyrnie, znajomi cię zobaczą. Gdzieś tam za Iwoną Pawlowicz sobie usiądziesz. 350 zł kosztuje taka wejściówka na Taniec.
1: 350 zł!
2: Na jeden odcinek?
0: Na jeden odcinek, na jeden fotelik.
1: A ty myślałeś, że na wszystkie?
2: Ja myślałam, że na wszystkie.
0: Karnet, karnet jak na
1: ale fuga. Rzeczywiście rozeszło się to dosłownie w ile?
2: A karnet
1: ile...
2: na Legię.
1: Albo na inne. No dobra. Tak. W niecałe 3 minutki, prawda? Rozeszło się to
0: poszło.
1: Wszystko.
0: Poszło. Taniec z Gwiazdami wyprzedany.
2: To ja wybieram Taniec z naszymi hitami. Na czasie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: To dawaj, Jodziula, tańczymy.
1: No właśnie.
2: Dobrze. No już, puszczaj, masz... puszczaj hity.
1: No puszczamy, a ty masz jakiś swój ulubiony taniec? Jakiś styl? Czacza?
2: Tak, czacza.
1: Czacza.
0: Ja bym z Jadzią...
2: Czy pani lubi czaczę?
0: Jadziula, słuchaj, ja bym z tobą w tango poszedł.
2: Dobrze.
1: Pojedźmy razem.

0: One Kiss, 25 minut po 6, zaraz Procki będzie się z nami całował, od newsów gość, o złocie będzie gadał, wiesz?
1: Rzeczywiście, o złocie?
0: Tak, ale to jest takie złoto, którego nie chcesz.
1: O co chodzi?
0: Złote algi w wodzie, ryby umierają.
1: Biorą te rybki, no rzeczywiście. Pozdrowienia dla rybek, które nas teraz słuchają samego rana.
0: No nie słyszą.
1: Nie słyszą?
0: Nie słyszą.
1: No te, które są, to jeszcze słyszą.
0: Chyba, że te, które wypłynęły na powierzchnię, to słyszą, bo mają już uszy nad wodą.
1: Za chwilę szczegóły, rzeczywiście jest niebezpiecznie, bądźcie z nami blisko.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100%, z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
6: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak najlepiej!

0: W najlepszym hotelu codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
1: Doktor materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
2: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko Ciebie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
8: Teraz stolica Podhala. Jeszcze do 24 sierpnia kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na ulicy Szaflarskiej, która częściowo jest zamknięta. To przez budowę magistrali ciepłowniczej. Przypomnę, tak, będzie jeszcze do poniedziałku.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
6: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
9: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB odwołany. Dostali go w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakiem na zachodnią Ukrainę. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Wody Polskie wprowadziły zakaz żeglugi na jednej z sekcji kanału, tak by glony nie przeniosły się w inne miejsca.
10: SK Sport News.
9: Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. A Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze, a już jutro pasy czekają derby z Wilczystą.
11: Jankes.
12: No to jak tam chcecie, czy musicie w czwartek 20 sierpnia, dajcie znać.
13: Powiem tak, chciałbym odpowiedzieć, że nie chcę musieć, ale niestety muszę chcieć.
14: Czyli muszę to sobie rozrysować.
12: Czyli od przodu do tyłu, z tyłu do przodu i wyjdzie ci dobrze.
14: A i od góry i od dołu.
12: Dokładnie.
14: Okej, okay. No to Messenger czeka w takim razie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście?
12: Zapraszamy, polecamy. Kawka się leje.

0: 22 minuty do godziny 7, zgadza się.
1: Wszystko się zgadza. Słuchaj, za chwilę tak się będzie działo.
2: No. Rzeczywiście. Ale nie straszmy dzieciaki od samego rana. Ale rzeczywiście wakacje, no... bliżej mety niż dalej mety.
1: Ta, jak zadzwoni taki dzwonek na przerwę na przykład i dzieciaki pobiegną na obiad, to okazuje się, że od nowego roku szkolnego zmieniają się zasady żywieniowe w szkołach.
0: A to już nie będzie... Ty miałeś... Ja pamiętam, miałem takie karty, dostawałem takie karty papierowe i wycinało się każdy dzień. Trzeba było wyciąć nożyczkami dany dzień. To było niesamowite, no.
1: Co to były za lata? Który to był rok?
0: 100 tysięcy lat temu.
1: Teraz uwaga, w szkołach okazuje się, że będzie panowała dieta planetarna i ona ma łączyć troskę o zdrowie i środowisko w menu, co oznacza, że uwaga, w jadłospisach pojawi się więcej produktów roślinnych, a o wiele mniej mięsa.

0: Co?
1: No kurczę, no to czyli teraz będzie tak, no ziemniaczki zjedz, a mięsko?
0: A mięska akurat dzisiaj nie ma.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Elżunia, te płytki wyczyszczą nas do zera. Remont to skarbonka bez dna.
9: Mieciu, odłóż tę miarkę i słuchaj, jaką super promocję mamy w Mrówce. Jeśli kupimy glazurę lub gres za minimum 2000 zł, to dostaniemy bon na 200 zł na kolejne zakupy.
8: O, to akurat starczy na fugi i kleje.
10: Zmień swoje wnętrze i zyskaj na remoncie. Mrówka, Podrzecze 196. Uwaga, promocja trwa tylko do końca sierpnia.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMS.

0: stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMS

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Emil.
2: Eska, budzi w urodziny.
3: Zabrzmiało, jakbyśmy już świętowali czwarty dzień urodzin Emila. Dzień dobry, Emilek, cześć, hej, hej.
4: No, witam.
3: A masz w swojej historii jakieś takie twoje ulubione, najbardziej odpalone urodziny, do których czasami wracasz? Może 18 może?
4: Może będzie 18, niech będzie 18.
3: No, nie wiemy, no nie sugeruję, no.
2: To są twoi koledzy, to są twoje zabawy z twoimi znajomymi. Podobno masz złote ręce i złote serce. Mógłbyś te ręce na chwilkę wyciągnąć do telefonu, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda?
3: O,
4: są.
3: Ale drogie.
2: Kurczę, rzeczywiście.
3: Jakbyśmy tak obcięli, to byśmy byli bogaczami. O.
2: Podobno jesteś gościem, który potrafi zrobić w domu wszystko, tylko z jedną rzeczą ci trochę nie idzie. Z porannym wstawaniem. Lubisz sobie pospać do późnych godzin? Więc
4: tak, zgadza się.
2: Próbujemy o 6:50 to zrobić, ale na razie brzmisz całkiem okej, okay, no.
3: No tak.
4: No jako całkiem. Dobrze nie obudziliście to do tego.
3: Słuchaj, no wszystkiego dobrego dla ciebie. Jak myślisz, kto nam doniósł na ciebie?
4: No, pewnie moja ukochana żona.
2: Zgadza się. Oczywiście, że to ona. I to ona zapewnia ci stówkę urodzinową i zapas oryginalnego soku, który wyślemy prosto pod twoje drzwi.
4: Super, dzięki.
3: Twoja żona napisała nam w zgłoszeniu: życzę mojemu facetowi mnóstwa energii. Może ona coś planuje na dzisiaj, słuchaj. Będzie ta energia, czy nie będzie?
4: O, dzisiaj to będzie na pewno.
2: No, to wieczorem zajmij się nią godnie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: połączenie idealne. Swedish House Mafia i Lekkely, za chwilę siódma i za chwilę kolejne spotkanie z wiadomościami.
1: Zgadza się, Marcin Prowski kończy pić kawkę i za chwilę przyjdzie, no i do kawy tej naszej dorzuci informację. Będzie o progach podatkowych.
0: Podobno się coś zmienia dla klasy średniej, tylko zastanawiam się, czy nam to coś zrobi, czy nie zrobi.
1: To nie, bo my nie. To my tam daleko mamy do klasy średniej. Proszę pana, my jesteśmy niziutko i dopiero później klasa średnia i dopiero później są bogacze.
0: Znaczy ja miałem kiedyś taką koleżankę i ona mi mówiła, że ja jestem średni.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca! Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Czwartek przyniesie całkiem fajną pogodę. Słońca będzie dużo, ale chmury, deszcz, a nawet burze też mogą się pojawiać. Na termometrach w Nowym Sączu i Wuchni do 30, w górach i na Podhalu od 25 do 27, a w Tatrach do 17.
0: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. W nocy rosyjska armia zaatakowała ukraińską stolicę. Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały wysłane też alerty. A o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
4: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
3: To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
5: Wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
3: No, wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej Superekspresu. Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku. Ostrzeżenia przed pogodą w kilku województwach. W Małopolsce i na Podkarpaciu dziś alert przed upałem. Z kolei w pasie od Lubelszczyzny przez centrum po Lubelszczyznę spodziewane są burze. Natomiast na Podhalu czy w Bieszczadzie obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
6: Jankes, Kama
7: i Wiktor
6: w Radiu RTSK.
8: No i to jedziemy dalej, prawda? Czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
9: Wstałam, bo musiałam, czy dlatego, że chciałam.
10: Dzień dobry, wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, farsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
9: To powiedz mi, jakie jest pierogi, to powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Odsmażane i z patelni, czy z wody i ze śmietaną?
8: Odsmażane z patelni z cebulką.
9: A, no to możemy. Możemy się dogadać razem, bo ja wezmę te z wody.
8: To z jakiego miasta pan pochodzi?
9: Starczy dla każdego, Zielona Góra.
8: A ja Gorzów Wielkopolski.
9: No właśnie.
11: No mówisz, dogadamy się, no. No
9: oczywiście, że tak.
11: Powolutku, no oczywiście. A Dawid Podsiadło jest z Domorowej Górniczej.
9: A, to on je kaszankę. To też się dogadamy.
8: No dobra, życzymy wam fantastycznego, smacznego dnia i oczywiście czekamy na Messengerku.
9: Tak jest. Wstajecie, bo chcecie? Czy musieliście?

0: Razem walczymy o ten czwartek. 9 minut po godzinie 7. Tu Eseczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim oczywiście. Dla pana kawa z cukrem czy bez cukru?
0: A właśnie powiem ci, że zdrowo bez cukru i nawet bez mleka.
1: Ach, ja też na czarno. Też tak lubię. No to my chyba do tego rankingu się tutaj dorzuciliśmy.
0: No, okazuje się, że wyznaczamy trendy?
1: Tak. Spożycie cukru w Polsce spadło o 40%. Przeciętny Polak, czyli ja albo ty, spożywamy mniej cukru niż dekadę temu. Prawie o 4 kg cukru mniej niż w ciągu roku, tak? No niesamowite.
0: Kurczę, to jak cukru nie jemy, to może chociaż sobie zaśpiewajmy.

0: Drogi śledzie, siódemka jedzie. Kwadrans po godzinie siódmej.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Wszystko działa, linie otwarte. 664-402-302. Nasze gadżety, do tego wydanie sierpniowe magazynu SK Story. To wszystko może wpaść zaraz w wasze łapy.
0: Dajcie sobie szansę na takiej właśnie przyjemności. Najpierw trzeba się dozwonić. 664-402-302. I kto odpowie na siódme pytanie, ten zgarnie nagrody.
2: Halululu, dzień dobry.
0: Pamiętajcie, że mamy ograniczony czas, 2 minutki, żeby się wyrobić.
2: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
3: No dzień dobry, w końcu się udało.
0: No w końcu, ile możemy na ciebie czekać? No leźmy.
3: No ileż można, dzień dobry.
2: Pierwsze pytanie, uwaga, proszę się skupić, bo to jest ważna sprawa. Co to znaczy, że komuś odbiła palma?
3: Że ktoś ma nierówno pod sufitem.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drugie, co to znaczy, że ktoś ma nierówno pod sufitem?
3: To znaczy, że odbiła mu palma.
2: Dobrze.
4: Trzecie.
2: Jak ma na imię, albo miał, twój ulubiony wujek?
3: Wujek Andrzej.
2: Dobrze. Wszystko się zgadza.
4: Czwarte.
0: Jadąc do Trójmiasta od wschodu, najpierw jest Gdańsk, Sopot czy Gdynia?
3: Najpierw jest... Strzelam. Sopot.
0: No jak to? Byłeś kiedyś w Trójmieście, czy nie byłeś?
3: Gdańsk, byłem, oczywiście, Sopot, że byłem.
0: Gdynia, no, Gdańsk, kolei, Sopot, no. Gdynia, jedziemy od dołu tutaj, no.
2: Niestety, musimy się rozłączyć.
3: Sorry.
2: Żegnaj, piękny kawalerze.
0: A taki fajny był, prawda?
2: No, taki fajny.
0: I miał równo pod sufitem.
2: Miał, halo, dzień dobry.
0: Halo. Niestety, no.
2: Halo?
0: Jesteś?
5: Dzień dobry, jestem.
0: No w końcu, lećmy dalej, dobra.
2: Jak się nazywa autostrada A2? Ona oprócz tego, że jest A2,
0: A2?
2: To ma jeszcze taką nazwę swoją, potoczną.
5: Ma taką charakterystyczną, jeździłem ten tydyk nie raz. Ja wiesz, też tam ten tydyk często jeździ.
2: No i co to?
5: Boże święty.
2: Autostrada. Niech żyje swoboda i...
5: wolności!
2: Tak!
0: Niesamowite, że wiedział i się wyrobił w sekundzie. Dobra, lećmy dalej.
2: Czy są ślimaki bez domków, bez skorupek?
5: Oczywiście.
4: Siódme.
0: Na jakim pytaniu wywalił się poprzedni słuchacz? To jest siódme pytanie.
5: Na czwartym.
0: Dobrze!
6: Nie było pytanie na którym, ale dobra, zaliczamy. Już czas się kończył. Polubiliśmy cię, Miśku. Mamy dla ciebie prezenty, nagrody.
2: No,
0: rewelacja. Magazyn Radio SK, SK Story, wydanie sierpniowe i inne gadżety nasze SK-owe.
2: Tak jest. No i przy okazji jeszcze możesz zareklamować swoją firmę, pozdrowić znajomych, wygłosić apel do narodu.
5: Brawo, pozdrawiam wam wszystkich, ludzie. Kochajcie się, żyjcie pięknym dniem. Jest błońce, jest pięknie.
2: Ale powiedział.

0: Za chwilę 7.30. Pokaż buty, jakie masz dzisiaj.
1: No proszę bardzo.
0: A, zielone.
2: Trampeczki.
0: A co tam? No bo za chwilę będzie o złotych butach. Kto dostał, kto przegrał. Klasyfikacja dla najlepszych piłkarzy Europy.
3: Kiedyś miałem złote buty.
0: Wiesz? Ja, oczywiście. Chyba.
3: Naprawdę.
0: Naprawdę?
3: To takie, no tak... Albo mi się wydaje.
4: Jankes. Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
0: Były brudne od piachu po prostu.
3: Dokładnie.

0: Reclama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar? Wcale! Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz salon w Nowym Sączu, Gorlicach i Zakliczynie. Więcej na royar.pl. Nie czekaj na swój dom. Zacznij go już dziś z Royar.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping.

0: i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
1: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping.

0: Rowerowe zakończenie wakacji? Od 21 do 23 sierpnia wpadajcie do Białki Tatrzańskiej na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach, kilkadziesiąt namiotów ze sprzętem, ponad setka rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy, a partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie. Imprezę poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Rondo strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Rondo, Bochnia, ulica Partyzantów 2A.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
6: Teraz mamy ważne przypomnienie dla mieszkańców gminy Piwniczna i turystów. Trwają prace na powiatowej trasie Bierchomla Wielka, Bierchomla Mała. W miejscowości Bierchomla Wielka wbudowany jest chodnik. Są utrudnienia w ruchu. Roboty potrwają tam do 24 października.
5: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: 7.30 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. A brytyjski książę Harry i jego żona Meghan wracają z USA do Wielkiej Brytanii. 6 lat temu Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z żoną wyleciał do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach mają jednak opuścić Kalifornię.
8: SK Sport News.
7: A Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
9: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
7: A w klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé. A Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w czwartek. Za kwadrans piątek, jest super, naprawdę.
13: No i pytamy, czy to ochota była, czy to był przymus, że dzisiaj wstaliście? Chcieliście, czy musieliście?
14: Dzień dobry. Wstałem, bo chciałem. Ciasto zagnieciane, farsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
12: Dobrze, że pan przypomniał się oczywiście. Bardzo serdecznie życzymy smacznego. Lubisz pierogi?
13: Oczywiście, że lubię. A odsmażane czy z wody?
12: Nie. Ja odsmażane.
13: A ja z wody, to się dogadamy.
12: A skąd pan jest?
13: Ja z Zielonej Góry.
12: A ja z Gorzowa.
13: O kurka.
12: A Dawid podsiadło?
13: On je kaszankę akurat.

0: kalendarzu jest dzień wyznawania miłości, a tu Zalia na antenie, no to wyznaję, no. Absolutnie, całym serduszkiem, oczywiście tym muzycznym, jestem za nią.
1: Ty lubisz, prawda, Zalię?
0: No jak ona wchodzi po tych schodach i mówi, ty głupku, w tym
1: gdzie
0: drugim...
1: tak powiedziała?
0: No w orkiestrze, w tym męskim graniu.
1: Okej, ach... To jest do ciebie.
0: No, ja zawsze mam takie poczucie, że to do mnie. No.
1: W dzisiaj dzień wyznawania miłości, rzeczywiście, ale to przy okazji wyznajcie, no właśnie komuś miłość na antenie Radia SK.
0: Wyślijcie nam coś miłego na zdjęciu, bo zbieramy wasze numery telefonów, bo po 8 zagramy w 5 stów, 5 słów. Mm-hmm. Trzeba przyciągnąć naszą uwagę w Messengerze czymś miłym, czymś miłosnym, jakaś taka fotka jakby się pojawiła.
1: I wtedy rzeczywiście będzie nam łatwiej wybrać kogoś na antenę, później ta osoba wybiera sobie albo ciebie, albo mnie, no i z tą osobą będzie walczyć o 5 stówek. Im więcej tych samych skojarzeń wyrazowych do naszego wyrazu, do naszego słowa, tym więcej kasiory.
0: Jankes ostatnio idzie po prostu naprawdę

0: Jak dobrze mi idzie, naprawdę.
1: 4 stówy były, 3 stówy były ostatnio. To są dobre wyniki.
0: Na pewno znacznie lepiej mi idzie niż w Kim jest Jankes.
1: Ciekawe, kogo dzisiaj wybierzecie. Coś miłego na fotce, numer telefonu, a my po 8 oddzwonimy i w sprawie kasy będziemy gadać.
2: Jankes.
3: Kama.
2: Kama.
3: Wiktor.
2: W Radiu SK.
3: Promocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
6: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
5: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 2, 1, start!
18: Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Trzy Korony strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz, Lwowska 80.
19: I po reklamie.

0: Je, też lubisz ten moment?
1: Oczywiście, że
0: masz takie momenty w utworach, takie swoje ulubione?
1: Mhm. Ja też. A jak jest zła muzyka, to moim ulubionym momentem jest jak się kończy.
0: U nas tylko i wyłącznie dobre dźwięki na antenie Radia SK. No i on, który no wpada na kawę codziennie rano przed godziną 8 i robi zamieszanie.
1: W dowodzie ma napisane Kamil Dosel, ale codziennie zmienia osobowości. Dzisiaj na przykład bimbrownik Bożena się objawi narodowi.
0: Przychodzi on do okienka jakiegoś urzędu. Dzień dobry, to Kamil Dosel. O nie, nie.
1: Ja pana słyszałem, pan jest bimbrownik.

0: Bożena.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pani Katarzyny z wylotu na Egipt 22 się dotelefonowałam?
2: Tak, tak.
3: Moje uszanowanie, bimbrownik Bożena. Ja telefonuję z biura podróży, bo tutaj mamy informację. Wy chcieliście pokój na dwie osoby, a później pokój dziecięcy, tak? Dobrze zrozumiałam?
2: Znaczy się dwa dwuosobowe, znaczy jest to. 8.
3: No właśnie, tak właśnie.
2: Dwa dwuosobowe i jeden czteroosobowy, jak się
3: no
2: da.
3: No właśnie. I tutaj, proszę pani, ja mam komplikacje, bo tak, będziecie na tym piętrze, które będzie odświeżone i ja muszę was podzielić, bo tak, prawa strona by była pierwsza do tapetowania, a później by państwo przenieśli na lewą stronę. Tutaj musieli byście być czujni i dlatego też ten telefon jest wykonany, żebyście mieli te pokoje, które chcecie, ale one będą tapetowane.
2: Dobrze, ale my się będziemy musieli przenosić po prostu?
3: Nie. Ten pokój będzie najpierw po prawej stronie za uch, chyba prawdopodobnie dwa dni tapetowany, później oni przechodzą na lewą stronę i będą lewą stronę tego pokoju tapetować.
2: My tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
3: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
2: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
3: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
2: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie pokoju.
3: Może tak być, proszę pani, bo jeżeli napotkają komplikacje, to mogą tapetować, proszę pani, troszeczkę dłużej. Ale to kwestia jednego, dwóch dni.
2: Aha, dobrze, no to niech będzie, trudno, no jakoś. Jakby się coś zmieniło, to będziemy dawać znać.
3: Ale rzeczywiście, myślę, że... będę też informowała, proszę pani. To teraz tak, na koniec powtórzmy, proszę pani, co zostało ustalone, żebym ja wiedziała, że państwo wiecie i zakreślam, żeby dawać te pokoje wam.
2: I to będzie jedna czwórka i dwie dwójki.
3: Tak, tapetowane.
2: Tak, tak, no mam nadzieję, że nie udusimy się tam od klei.
3: No, proszę pani, w tym wszystkim państwu pomoże też Przemek.
4: Cześć, ciotka, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Szwagier, nie żyjesz.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No, szwagiera, słyszałeś?
6: Jakby ktoś słuchał nas z prokuratury, to były tylko żarty.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: zadzwaniać po ósmej.
1: Za chwilę zabieramy się rzeczywiście za 5 słów, 5 stów. Im więcej tych samych skojarzeń albo ze mną, albo z Wiktorem, tym więcej kasiory. No zobaczymy, jak to się potoczy.
0: Przeglądam te ładne fotki.
1: I co?
0: No i nie ma twojego zdjęcia.
2: Gama i Wiktor w Radiu SK.
0: Mm-hmm. Pocieszę cię, mojego też nikt nie dosłał.
3: Autopromocja. Mm-hmm.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
7: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
17: Słońca dziś będzie dużo, ale lokalnie.

0: Deszcze i burze też mogą się pojawiać na termometrach w Nowym Sączu i w Bochni. Dzisiaj do 30, w górach i na Podhalu od 25 do 27, a na szczytach Tatr do 17.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze. Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami rządu, mieszkańcy dostali SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na zachodnią Ukrainę, które mogą zagrażać także wschodnim województwom Polski. Pierwszą tego typu wiadomość dostali chwilę po 4 nad ranem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. A ze szczegółami reporter SK Bartek Ważny.
3: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
4: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany, taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
5: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
3: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
2: A w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na Kijów zginęło 12 osób. Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. W placówkach na Węgrzech pozostaje 5 osób, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczak.
6: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: A na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski.
7: Janke, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: No to co? Co tak kiwasz głową?
9: Kiwam, bo się z tobą witam. No tak, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: I doktor and doctor.
8: Dzień dobry, 3 minutki po godzinie 8.
9: No i jak, wstajecie, bo musicie, czy dlatego, że chcecie? 20 dzień sierpnia, jak u was? Przymus czy dowolność?
10: Cześć wam. Ja patrząc wczoraj na stan mojego konta, to jednak stwierdziłem, że chce mi się wstać do pracy. No i jest.
11: Ale też sobie przypomniałem właśnie, że nie wiem, wczoraj zawiedział płaty, ale pożyczysz stówkę?
9: Nie, dzwoń tam do spółdzielni.
8: Będzie za miesiąc.
9: Poproś na kreskę.
8: Ale za chwilę będzie można rzeczywiście podkręcić trochę swój budżet. 5 słów, 5 stów.
9: Wyślijcie coś ładnego, dajcie numer telefonu w Messengerze, a zaraz oddzwonimy.

0: Dobrze, 9 minut po godzinie 8, zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: I zabieramy się za Zośkę, dzień dobry.
0: Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zosiu. 5 stówek chcemy ci włożyć do portfela, jesteś za?
2: Jestem, oczywiście.
1: Pochwal się najpierw, jakie zdjęcie wysłałaś, bo czekaliśmy na coś ładnego. Co to jest to ładne od ciebie?
2: No, każdy ma inną definicję. Piękna dla mnie to jest mój kotek, który sobie dzisiaj zasnął w bidecie.
0: Ale tam wygodnie można się fajnie przytulić do ścianki.
1: Kształt taki ma akurat taki wklęsły, kotek ja ładnie to wypełnia.
0: Jak jadę pociągiem, to lubię sobie przy oknie, bo wtedy mogę się przytulić do okienka.
1: No, no dobra, okej. Okay. Słuchaj, sprawa wygląda tak, droga Zosiu, że za chwilę usłyszysz 5 słów. Słowo i rzucasz swoje skojarzenie. Coś, co wpadnie ci do głowy. No i potem osoba, którą wybierzesz, albo Jankes, albo ja, nie będzie tego słyszała, wróci do studia. Jeżeli trafi w twoje skojarzenia, skojarzy tak samo, to za każde jedno dostaniesz 100 zł.
2: Dobra.
0: Jest słowo z naszej strony, później twoje słowo, twoje skojarzenie, jedno słowo. No i robi się z tego nawet 5 stówek. Dobra, kogo wybierasz?
2: No to...
1: Janki czy Wiktor?
2: Wiktor może.
0: Wiktor. I masz za swoje, chłopaku. Bardzo dobrze. Okej, okay, Wiktor za chwilę ucieknie ze studia. To jeszcze przywitanko, jakieś poznanko jeszcze większe z naszą słuchaczką.
1: Zosia, powiedz mi, jakie jest twoje hobby? Co ty robisz, lubisz robić w wolnym czasie?
2: Wiesz co? Bardzo lubię ceramikę. Mhm. Lubię też siłownię. No i takie dziewczęce sprawy.
1: Okej, okay, dobra, to ja wychodzę. Zostawiam cię z Jankesem. On będzie zapisywał twoje skojarzenia, ja ich słyszeć nie będę. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Zmieniamy się, bo dzisiaj Wiktor realizował program, więc dobrze. Dziękuję panu bardzo, są słuchaweczki. Zosia, jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, okej. Okay. Dobrze. Wiktor, idź już!
3: Nie ma mnie.
0: Dobra, już poszedł. Dobra, już zniknął. Drzwi zamknięte, zareglowani jesteśmy. No dobra, no to będziemy próbować. Sekundka, tutaj, żebym czegoś nie popsuł. Jest pierwsze słowo, Zosiu.
2: Dobra.
0: Tenis.
2: Piłeczka. Albo paletka, no to niech będzie.
0: Musisz wybrać coś.
2: No to paletka.
0: Paletka. Kojarzy się również, rozumiem, z makijażem, tak?
2: Prawda.
0: Dobra, lecimy dalej. Naleśniki?
2: Dżem.
0: Dżem? Szybkie, dobre, szybkie skojarzenie i jest pysznie. Sznurówka?
2: Buty?
0: Mhm. Łatwogang?
2: Cancer Fighter BDOS, niech będzie BDOS.
0: BDOS, fajne skojarzenie, super. I ostatnie słowo, oby za 5 stów, głośnik.
2: Muzyka.
0: Muzyka, zanotowano. Tenis, paletka, naleśniki, dżem, sznurówka, buty, łatwogang, BDOS i głośnik, muzyka. To są twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę zaprosimy Wiktora. No zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, dobra? Bądź blisko radia.
2: Dobra, czekam.

0: Jak? Mam jakieś szanse, czy nie? Jak to oceniasz?
1: Słuchaj, tak oceniam te wszystkie propozycje Zosi, naszej słuchaczki, w pięć słów, że możesz pójść na rekord.
0: Ale na rekord na
1: tak,
0: minus?
1: Ten drugi.
0: Ten tak, negatywny. Tak. Pięć słów. Cześć Zośka.
2: Cześć, znowu.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Zosia, no przy dwustu stówkach, 200 złotych, uważam, że to będzie sukces.
0: No to dawajcie.
2: Naprawdę?
0: Od razu. Nie przedłużajmy, tylko lećmy. Dawaj pierwsze hasło.
1: To takie moje przeczucie, ale okej. No dobra, pierwsze hasło. Tenis.
0: Zosia, czy tu chodzi o osobę?
2: Nie, o rzecz.
0: Dobra, przypominam, że ja mogę cię o coś zapytać, a ty możesz odpowiedzieć tak lub nie w ramach jakiejś takiej podpowiedzi.
2: Dobra.
0: Ale okej, jeżeli rzecz, jeżeli tenis, to...
1: No.
0: Rakieta, paletka?
1: No wybierz sobie coś.
0: Rakieta, paletka.
1: No wybierz sobie coś.
0: To jest to samo. Rakieta łamane na paletka, to jest moja odpowiedź.
1: No dobra, okej,
2: tak?
1: Zaliczamy. Paletka.
2: Yes.
1: Byłem pewny, że kto by powiedział w ogóle paletka?
0: Jeszcze miałem piłeczkę w głowie,
1: ale... No piłeczka bardziej pasuje, jakbyś powiedziała Zosia rzecz.
0: Dobrze.
1: Dobra, ale kibicujemy dalej, okej. Dobra, stuwa jest już na koncie, lećmy dalej. Naleśniki.
0: Jak naleśniki, to tylko z dżemem. Dżem. Tak?
2: Tak!
1: Yes. Ja bym od razu powiedział z serem.
0: Nie, no nie, ja jestem team jam.
2: Wiesz,
1: albo śniadanie.
0: Dobrze. Ty, no i już mamy te 200.
1: Ja bym zupełnie inna... Dobrze, że ciebie wybrała, bo
0: oceniałeś...
1: u mnie ze mną byłoby zupełnie inaczej. No dobra, 200 już na koncie. Łatwo gang. Kolejne słowo.
0: Łatwo gang. Nie jest łatwo. Dobra, nie będę przedłużał. Mój wyraz to pomoc.
1: BDS.
0: A, BDS. Mogłem zapytać, czy chodzi o osobę.
1: Lećmy dalej. Głośnik. Coś ci, z czym ci się kojarzy głośnik?
0: No, z graniem, z muzyką, z radiem.
1: No. Dawaj!
0: SK?
1: Nie. Muzyka!
0: O Boże. No dobra, dawajcie ostatnie.
1: I ostatnie! Sznurówka.
0: No jak sznurówka? To buty. Buty? But? Tak?
2: Jej, ale fajnie.
0: Trzy stówy!
2: Super, ale się cieszę. Dzięki bardzo.
1: Poszliście na rekord, naprawdę, brawo. Nie, no taki no...
0: No tak, no, dobrze, norma. Dogodnie.
1: Najczęściej 3-4 stówki wręczamy. Gratulujemy. Oj, oczywiście, super. Zosiu.
2: Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.
1: Po twojej stronie od nas, od Radia SK, w akcji 5 słów, 5 stów. Gratulacje.
0: Gratulacje.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję wam bardzo.
0: Bardzo proszę. A ja do mojego kolegi, chyba już nie kolegi Jankesa, mam jedną ważną wiadomość.
1: Aha.
0: Nie sądziłem, że tak nisko mnie będziesz cenił.

0: Alex Warren i Passenger, akurat dla kierowców i dla pasażerów. Dobre informacje za chwilę.
1: Dobre czy niedobre w końcu?
0: Znaczy, no dobrze, że one są, bo będzie można uniknąć zablokowanej piątki ekspresowej.
1: Ach, tak, za chwilę rzeczywiście szczegóły. Uważajcie na siebie, szerokości, no i jedźcie bezpiecznie do celu.
0: 8:30 za chwilę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.

0: dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.

0: duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
5: Nowy parking czeka na kierowców z Bochni, aż 60 miejsc postojowych wytyczono w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i Parkowej. Jak na razie samochody można tam zostawiać za darmo. Na tym jednak nie koniec, bo miasto planuje budowę kolejnego parkingu przy ulicy Floris.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatorów AUX oraz Sevra.
6: 8.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Ekspresowa piątka w stronę Gdańska zablokowana w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożynkowie koło Bydgoszczy dachowało auto. Teraz Rumunia. W nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie. Sprawdzamy jeszcze sytuację na stacjach paliw, bo na nich kilkugroszowe wzrosty. Maksymalna cena za litr diesla to 7,52 zł, a to o 5 groszy więcej niż wczoraj. Za benzynę 95 trzeba z kolei zapłacić o 3 grosze więcej niż w środę, czyli 6,49 zł.
7: Jankes,
8: Kama
9: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
10: No i proszę bardzo, już 8 godzina czwartku, za kwadrans piątek, 8.32 dokładnie.
11: Chyba Robert Gawliński kiedyś miał taką piosenkę. Wstaję, bo chcę.
10: A jak z wami? Wstajecie, bo chcecie, czy może musicie?
12: Cześć, Eska. Ja to musiałam wstać, niestety, ale w sumie też trochę chciałam. Tak sobie rano odpalić Eskę i jakoś lepiej dzień się zapowiada. Miłego dnia.
11: A również.
10: No fajnie, przyjemnie, tak sobie poprzytulaliśmy się, no.
11: Taka niespieszna ta pani, fajna.
10: Fajnie, że z nami jesteście. No i pochwalcie się, jak to jest dzisiaj z wami w czwartek 20 sierpnia.
11: A wiesz, skąd jest Dawid Podsiadło?
10: Z Górniczo-Hutniczej Dąbrowy Górniczej.
11: A wiesz, co lubi jeść?
10: Tak.
11: Kaszankę.

0: Tańczymy z wami od samego rana w czwartek 20 sierpnia 8.38.
1: Ważne informacje przekazujemy. SK uczy, SK bawi.
0: SK
1: informuje o tym, że uwaga. Zespół z Politechniki Wrocławskiej.
0: O, to bardzo fajni, poważni, ciekawi i cudowni ludzie.
1: We współpracy z naukowcami z Krakowa i z Niemiec.
0: Czyli rozszerzyła się ta współpraca, dobrze.
1: Razem pracowali i badali bakterie jelitowe i okazało się, że, teraz trzymaj się, bakterie jelitowe kierują naszym nastrojem. I to, czy jesteś w dobrym humorze, czy w złym humorze, i to, jak się czujesz, zależy od tego, jakie masz bakterie w jelitach.
0: Bakterie jelitowe. A? No to muszę przyznać, że dzisiaj dobrze mną pokierowały.
1: A myślisz, super, że twoje bakterie jelitowe polubiłyby się z moimi? Jakbyśmy je zapoznali na przykład.
0: Jak to, trzeba by się zbliżyć jakoś tak do siebie?
1: No. Idziemy? Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To może
0: przerwa.
2: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznie?

muzycznym z mandaryńskiego. A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu,

0: Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Nowy Sącz, Rynek 16.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Masz ochotę na zakupy w Mrówce, ale brakuje ci czasu? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie. Teraz w naszym sklepie złożysz zamówienie przez telefon. To proste, szybkie i niezwykle wygodne. Ty dzwonisz, a my zajmujemy się resztą. Zadzwoń do nas już dziś i kupuj tak, jak lubisz najbardziej. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Bryjak Park w Nowym Targu i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 22 sierpnia. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Bryjak Park przy ulicy Krakowskiej 3J w Nowym Targu. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila.
6: I po reklamie.

0: się zrobiło melancholijnie, romantycznie. Znowu te moje bakterie jelitowe chciałyby się przytulić do twoich.
1: Nie ma problemu, moje powiedziały, że będą dostępne po 9:00.
0: Chętnie.
1: Jakby co to jeszcze, trzeba poczekać 11 minut.
0: Oby było wtedy wolne. Zaraz jeszcze Sanach i miłość jest ślepa. To tak a propos miłości też wam zagramy, ale dzisiaj pytanie od samego rana, bo to nas ciekawi, czy przymus was obudził i musieliście wstawać na przykład do roboty, czy jednak z własnej woli, czy są szaleńcy, którzy podnoszą się wcześniej rano tylko dlatego, że lubią.
1: Bo lubią, tak. Tych osób na pewno jest mniej, aczkolwiek no dobra, odbierzmy kolejny telefon. Halo?
2: Cześć Eska. No ja wstałem, bo musiałem.
0: To już się nic więcej nie wydarzy.
1: Ja to czekałem na puentę jakąś.
0: Coś, zadajesz proste pytania, dostajesz proste odpowiedzi.
1: Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
0: Kocham pana.
3: Wstaliśmy z żoną o 2:00 w nocy, żeby pojechać do Szczyrku i wyjść na wschód słońca na Malinowską skałę. Pozdrawiam Radio SK. O,
1: i zadowolony słuchacz, czyli chcieli, no a jednak.
0: Szaleństwo. Nas to stać by było jedynie na to, żeby wejść na YouTube'a i wpisać sobie wschód słońca, Szczyrk, pokaż filmy.
1: Jankes, dobranoc.
4: Jankes, Kama, Wiktor.
5: W Radiu SK.
0: Miłość jest ślepa. Jakby
1: właśnie
0: co?
1: Chciałem powiedzieć, tak.
0: Marta i Damian, oni już nie są razem.

0: ładnie, gramy ładnie, ale już tutaj powoli Marcin Procki zerka zza szyby na nas, mówi: wpuśćcie mnie, bo ale stoi w kolejce.
1: Nie wiem, czy się wyrobi, bo stoi w kolejce.
0: Właśnie o tym będzie w newsach. To jest dziwna sprawa, bo nie spodziewaliśmy się, że tyle osób ruszy fizycznie do urzędów, żeby zastrzegać PESEL-e, skoro można to robić w M-Obywatelu.
1: Ale nie każdy ma rzeczywiście i smartfona, i aplikację, i tam nie każdy się dobrze w tym czuje, porusza po wycieku danych. Rzeczywiście ruszyliśmy blokować.
0: No to szczegóły już za chwilę o pełnej. Jankes!

0: 20% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
14: Wakacyjna pogoda czeka dzisiaj nasz region. Na termometrach w Nowym Sączu i Bochni do 30 w górach i na Podhalu od 25 do 27, a w Tatrach do 17. Chwilami chmur będzie jednak więcej, wtedy też może padać deszcz i może grzmieć.
13: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
15: Jest 9:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w związku z atakami za naszą granicą posłużyły się tym kanałem komunikacji.
16: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj.
17: Jak tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku. Normalnie do pracy i poszło.
15: Mówili mieszkańcy Lublina. O 6 rano alarm został odwołany. Długie kolejki i godziny czekania to w urzędach, do których ruszyli Polacy, by zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić z pomocą aplikacji mObywatel, ale część osób wybiera rozwiązanie stacjonarne.
18: Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
19: Ile jeszcze przed panem osób?
20: Jeszcze 5.
19: Czyli długo już pan stoi?
20: Ponad godzinę.
15: Mówili czekający przed jednym z urzędów w Warszawie. Kolejki do zastrzegania PESEL-u zaczęły się po ataku hakerskim na platformę My Doctor. Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie, był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
21: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
15: A dla Chicago to 6. wygrana z rzędu.

0: czy, mówi się przez czy. Chicago.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: To było coś z cyklu Nie znam się, to się wypowiem.
0: Znam się, dlatego się wypowiem.
2: A Częstochowa jak się mówi?
0: Przez szy. Szanowni Państwo, wstaliście, bo chcieliście, czy wstaliście, bo musicie? Badamy sytuację terenową. Dzień dobry.
3: Cześć SK. A ja tylko chciałam się pożalić, że dzisiaj przed budzikiem obudził mnie deszcz. I to niemiłosiernie duży. Nieładnie.
2: Ja lubię w deszczu spać. Ale no nie, że jak moknę, tylko jak z boku, śpię tam, gdzie sucho, a tam sobie kapie, to jest super opcja.
0: Potem tak kaszlesz jak dzisiaj. O właśnie.
2: A ty na urlop idziesz po weekendzie,
0: tak?
2: To da ci kaszlę, to nie pójdziesz.
0: Z kim ja pracuję? No.

0: Kiedyś rzucił szkołę, czyli sombr, no i zajął się muzyką, no i mamy efekty specjalne.
1: Czyli jednak.
0: Czyli jednak nie wracamy. Słuchajcie, wakacje trwają! Ja dwa razy, i będą trwać długo.
1: Dwa razy próbowałem skończyć studia, ani razu mi się nie udało. Poległy w konfrontacji.

0: Czyli Sombr, no i zajął się muzyką, no i mamy efekty specjalne.
1: Czyli jednak
0: nie wracamy. Słuchajcie, wakacje trwają! Ja dwa razy, będą trwać długo.
1: Dwa razy próbowałem skończyć studia, ani razu mi się nie udało, poległy w konfrontacji.

0: Polsce.
1: Mam wrażenie, że pan jest kuzynem tego gościa z tego filmu.
2: Do PKS mam 5 km. O 4 za 15 jest PKS.
3: I zdążysz pan?
2: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się.
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Dziękujemy pięknie. Kiedyś jechałem PKS-em z Poznania do Gorzowa.
1: Nie chcę tego słuchać. Nie opowiadaj mi.
0: Oj, źle to się skończyło, bo zjadłem coś niedobrego po drodze, a nie było na pokładzie toalety.
1: I to jeszcze były czasy, kiedy nie było klimatyzacji.
0: Też. Poprosiłem, żeby pan się na chwilę zatrzymał i wszyscy mi klaskali. Wszyscy mi klaskali.
1: Przestań mówić.
0: Cały PKS.
1: Wyłączam ci mikrofon.
0: Cały.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: kiedy to było?
1: No...
0: W mojej głowie 2 lata temu, a tak 18, naprawdę 20, trochę 20, więcej.
1: 18, no. 18 lat temu, no. No dobra, dobra, dobra, dobra, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Co ty tam znalazłeś? Co to za historia?
0: Słuchaj, no, historia, która chyba nas nie dotyczy, bo ona dotyczy bogatych ludzi, właścicieli wielkich firm.
1: O, to chętnie posłucham.
0: Przedwczoraj minęliśmy w kalendarzu Dzień Wolności Sektora Prywatnego. To oznacza, że do 18 sierpnia wszystkie pieniądze, które były zarabiane przez firmy, korporacje, szły na utrzymanie państwa. A dopiero od wczoraj, od 19, to co wszystko zarobią, mogą chować do własnej kieszeni. Ktoś to tak policzył, 229 dni pracujesz tylko na ten kraj, w którym mieszkasz.
1: Niesamowite, dobrze, że to nasz szef ma firmę, a my w niej tylko pracujemy.
0: Wyobraź sobie ten top najbogatszych Polaków, tak, nie wiem, Rafał Brzoska, jakiś Sołowow, czy ten gość, co ma te markety Dino.
1: No i my?
0: My jesteśmy szczęśliwi, oni są smutni, ja im współczuję.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rowerowe zakończenie wakacji? Od 21 do 23 sierpnia wpadajcie do Białki Tatrzańskiej na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach, kilkadziesiąt namiotów ze sprzętem, ponad setka rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy, a partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie. Imprezę poleca Radio SK.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Malinowcy znaleźli się w opałach.
11: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
12: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
13: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
16: I po reklamie.

0: jest taki przesąd radiowy, że tytuł piosenki, która kończy twój program, to jest w pewnym sensie to, co spotka cię dzisiaj w ciągu dnia.
1: Sad Girls, tak?
0: Tak, same smutne dziewczyny dzisiaj będziemy spotykali do końca
1: czwartku. Ale to czasami fajnie, bo wtedy się taką zupełnie inną muzykę gra na randce.
0: A jak dziewczyna smutną. Jest smutna, to, wtedy... to możesz ją pocieszyć.
1: Lepiej w tę stronę niż w drugą.
0: No i zawsze sobie jakoś wytłumaczymy.
1: Dobra, kończymy nasze dzisiejsze wywody. Co złego, to nie my. Wracamy jutro z samego rana. Będziemy w komplecie. Wy też dołączcie do nas punktualnie o godzinie 6.
0: Chudy też był z nami. Polecamy przechodzenie do pracy z pieskami.
1: Ja jutro przyjdę z Jimmy'm jeszcze do Chudego.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan mięs.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko czy stać? Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar? Wcale! Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz salon w Nowym Sączu, Gorlicach i Zakliczynie. Więcej na royar.pl. Nie czekaj na swój dom. Zacznij go już dziś z Royar.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 2, 1, start!
1: Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Rondo strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Rondo, Bochnia, ulica Partyzantów 2A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
9: Dziś w naszym regionie słońca będzie dużo, ale parasol warto zabrać ze sobą, bo chwilami chmur będzie więcej, może też padać deszcz i może grzmieć. Na termometrach w Nowym Sączu i Bochni do 30 w Górach i na Podhalu od 25 do 27, a w Tatrach do 17.
1: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
10: Minęła 10, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa. Na linii ukraińska korespondentka SK Marta Radio. Marto, jak wyglądały te ostatnie godziny?
11: Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Słomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok.
10: A strażacy dogasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Walczyli z nim od soboty. Wczoraj ruszyły oględziny, które mają ustalić przyczyny pożaru. A polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. W Lidze Europy Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Pierwszy gwizdek o 18:00. Godzinę później Lech Poznań zacznie mecz z FC Thun. Z kolei w Lidze Konferencji o 20:00 początek meczu Górnika Zabrze z AS Monaco, a o 21:00 Raków zacznie spotkanie z Hajdukiem Split.
12: Niezależnie od wspieranych barw klubowych, no to jeśli chodzi o puchary, jeśli chodzi o reprezentację, to wszyscy gramy do jednej bramki, prawda? Oby jak najwięcej naszych w kolejnych rundach. Łatwo Gang i Majko, czyli już za chwilę spotkanie z numerem Wszystkie Marzenia. Będzie też Zara Larsson. Maneskin na początek, Michu, witajcie.

0: Sierpnia to jest Dzień Komara i dziwnym zbiegiem okoliczności ja świętowałem wspólnie z dwoma albo trzema dziś. Od 4:15. I już nie zasnąłem. One świętowania nie przeżyły, taka była impreza. Dlaczego dziś? To na pamiątkę odkrycia, że malaria przenoszona jest właśnie przez samice komarów, a malaria to powód śmierci nawet więcej niż 500 000 osób na całym świecie rocznie. Nam malaria nie grozi, ale jeśli myślicie, że zmiany klimatu spowodują, że będziemy mieli palmy przed domem, no to naukowcy twierdzą, że raczej nie. Za to komarów może być więcej i sezon ich aktywności może się wydłużać. Tak, świętujmy nie świętując. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu SK. Za moment, a później Shakira i Burna Boy, a ja idę się podrapać.
1: Radio SK. W miejscach ugryzień komarów.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Elżunia, te płytki wyczyszczą nas do zera. Remont to skarbonka bez dna.
6: Mieciu, odłóż tę miarkę i słuchaj, jaką super promocję mamy w Mrówce. Jeśli kupimy glazurę lub gres za minimum 2000 zł, to dostaniemy bon na 200 zł na kolejne zakupy.
5: O, to akurat starczy na fugi i kleje.
7: Zmień swoje wnętrze i zyskaj na remoncie. Mrówka, Podrzecze 196. Uwaga, promocja trwa tylko do końca sierpnia.

0: oferty z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
3: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: ci bum, ci bum, bum. Sean Paul, Give It Up To Me na antenie Radia SK. Nasze eksportowe, sportowe duo, czyli gówniara z paletką i ten od kopania piłki naprawdę w dobrej formie. Iga Świątek z w ćwierćfinale Cincinnati Open, tam zagra z Jeleną Rybakiną. Lewy, bo oczywiście o nim mowa, najpierw wywalczył karnego, a później go wykorzystał i jego Chicago Fire wygrało 2-1 dzięki temu karnemu z Orlando City. Dobrze idzie naszym za oceanem, oby tak dalej. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Przypomnę ten numer za chwilę, później będzie między innymi Gips, Kukon, a później jeszcze obiecuję, że przed 11 nowa Sylwia Grzeszczak, czyli jej jakże smaczne mango.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów.

0: Fryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml, 2 plus 1 gratis, 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
5: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka, blisko ciebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji.
8: Doktor materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, wiejska

0: wciąż tylko i wyłącznie w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, ale jestem przekonany, mam takie przeczucie, że to się może zmienić całkiem niedługo. Czy w jutrzejszym notowaniu tego nie wiem, no jutrzejszą gorącą 20, czemu nie? Zapraszam Was już dziś, 20 najfajniejszych hitów w Polsce, jak w każdy piątek po godzinie 18 w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango zamyka tę godzinę, już za chwilę 11 i otwarcie kolejnej, Dawid Podsiadło na błysk. To będzie bardzo ładne otwarcie, prawda, muzycznie?
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W niedzielę 20 września Mała Armia Janosika, która zachwyca pokolenia. Wyjątkowe widowisko pełne folkloru, emocji i pięknych melodii. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Bryjak Park w Nowym Targu i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 22 sierpnia. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Bryjak Park przy ulicy Krakowskiej 3J w Nowym Targu. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje

0: Podhalu do 26, a w Tatrach do 16.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
3: W Radiu SK szukamy dla Was najlepszych propozycji na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani mocniejszych elektronicznych brzmień będą mieli co robić. Już jutro startuje festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim przyjeżdżają znani producenci jak Skytech czy Calviremi. Ta impreza odbędzie się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego i to będzie połączenie muzyki, świateł i potężnych drzew dookoła, które na pewno zrobią klimat. Ta impreza jutro i pojutrze. W sobotę warto też być w Opolu. Tam fani rapu będą mieli co robić. Przed nami Opole Rap Scena. Zagra m.in. White, Jan Klaosiaka z Bałagane, Fukaj czy Wajma. A teraz ważna informacja dla fanów Eryka Moczko. Wiem, że to już będzie po wakacjach, długo po wakacjach, ale przypominam, raper zapowiedział specjalny koncert 29 października w klubie Progresja w Warszawie. Po raz pierwszy na żywo zagra numery z nowej płyty.
2: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
4: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Do karambolu doszło na autostradzie A4 pod Krakowem. Między Targowiskiem a Niepołomicami zdarzyło się 6 aut. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku. Na 90C4 między Legnicą a Środą Śląską ciężarówka uderzyła w dostawczaka i w osobówkę. Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system. Nad tymi zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych.
5: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniu oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
4: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowy system syren alarmowych ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Gmina Jedwabne na Podlasiu ostrzega przed pumą grasującą w lesie. Apeluje, by do nich najlepiej nie wchodzić, a zwierzę może się przemieszczać średnio nawet 20 km dziennie.
6: Jakby było mało plak, naprawdę, to jeszcze puma szalejąca po naszym pięknym kraju. Tak na osłoda, Alex Warren i Carry Home, za chwilę teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Mercury Begging, hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Eurostat, czyli dosyć wiarygodne źródło, mocno wiarygodne źródło, europejska taka agencja statystyczna, przedstawiła dane na temat Europejczyków, którzy twierdzą, że w zeszłym roku natknęli się na nieprawdziwą lub wątpliwą informację w internecie. I tak najczęściej o takim spotkaniu z fejkiem mówią Irlandczycy, ponad 82%, Polacy w połowie stawki, taka to jest średnia unijna, okolice 53%. Najrzadziej twierdzą, że spotkali się z nieprawdą w internecie Grecy, 32%. Dość zabawne te dane, bo świadczą chyba tylko o świadomości pytanych, co się w sieci pojawia, bo według mnie to każdy spotkał się z fejkiem w internecie, tylko nie każdy zorientował się, że to fejk. Tylko sprawdzone źródła, kochani, takie na przykład jak fale Radia SK. Proszę bardzo, zagram za chwilę bletkę, komu miałabym powiedzieć. A później będzie Stromae i Papa Uty. I to nie jest fake, to jest prawda, obiecuję.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
2: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
0: Tame Impala i Loser z nowego, kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy
1: na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa.

0: 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
1: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Trzy Korony strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz, Lwowska 80.
8: I po reklamie.

0: kilku minuty na antenie Radia SK. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower. Za chwilę będzie Clean Bandit i Demi Lovato, przypomnę numer solo, a później będzie Zalia, Tylko Kochaj Mnie, Zalia, którą będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas Top of the Top Sopot Festival. Ja mam w tym momencie bilety na wtorek na koncerty Otwarta Scena, tam między innymi Zalewski, między innymi Żabson, między innymi Fukaj, a także na koncert bursztynowy Słowik, tam z kolei Kuba i Kuba chociażby, albo Moi Sarsa, no także bardzo mocno, no nie muszę polecać. Jeśli macie ochotę wybrać się na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival z Eską, to przekonajcie mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Eskowym Messengerze, który w każdej sprawie jest do waszej dyspozycji, do tego, żebym przekazał właśnie takie dwa bilety.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2.

0: ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne dwa dni o 300 zł. Media Expert.
3: Masz ochotę na zakupy w Mrówce, ale brakuje ci czasu? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie. Teraz w naszym sklepie złożysz zamówienie przez telefon. To proste, szybkie i niezwykle wygodne. Ty dzwonisz, a my zajmujemy się resztą. Zadzwoń do nas już dziś i kupuj tak, jak lubisz najbardziej. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
7: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
8: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50 na 50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2+1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: I po reklamie.

0: Jakie przyjemne granie w sam raz na lato, prawda? Przedpołudniowo w czwartek, przedpołudniowo, bo do południa 5,5 minuty. To jest bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy gdzieś na 12 się spieszą, albo się właśnie nie spieszą, że jeszcze 5,5 minuty zostało. Fastboy i Music Sounds zamyka przedpołudnie zeską, a po południu zacznie się w rytmie numeru Stygnie Lato. To Kuba i Kuba, którzy również pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Pojawić się drugiego dnia możecie również i wy. Przypomnę, mam zaproszenia i z chęcią rozdam. 664-402-302 to kanał SMS-owy, kanał messengerowy to oczywiście Messenger Radio SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Reklama.
1: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rowerowe zakończenie wakacji? Od 21 do 23 sierpnia wpadajcie do Białki Tatrzańskiej na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach, kilkadziesiąt namiotów ze sprzętem, ponad setka rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy, a partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie. Imprezę poleca Radio SK.
5: Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar? Wcale! Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz salon w Nowym Sączu, Gorlicach i Zakliczynie. Więcej na royar.pl. Nie czekaj na swój dom. Zacznij.

0: 26 do 30.
1: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
2: Zbliża się południe, czas na SK News. Jakub Krzyżak, premier, broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu, przesunięcie suwaków, którymi jednym się dodaje, a innym zabiera, albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
3: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk.
2: Przypomnijmy, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa w województwie lubelskim, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem, potem sam zadzwonił na numer alarmowy. Najbliższe 3 miesiące 23-latek spędzi w areszcie. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza na części kąpielisk. Sytuacja jest dynamiczna, warto ją śledzić na stronie serwisu kąpieliskowego GIS.
4: Bardzo przyjemnie będzie w tej godzinie, jeśli chodzi o hity na czasie. Obiecuję. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Będzie też Happiness Is All Set, czyli Swedish House Mafia i Licky Lee. A na początek Kuba i Kuba. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally. Ależ ona pięknie śpiewa, naprawdę. Happiness is so sad. Pięknie śpiewa jak ptaszki? Ptaszki pięknie śpiewają. W zeszłych edycjach było tak, słuchajcie.
1: Uwaga, dzwonię.
0: To nie ptaszek, moi drodzy, tak? To ktoś, kto ptaka naśladował. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków już 11 września w pobliżu warszawskiego Baru Studio. To jest naprawdę niesamowita impreza i niesamowite wydarzenie. Wspominam o tym już teraz, bo do 24 sierpnia, czyli do poniedziałku włącznie, możecie zgłosić się do tych mistrzostw, jeśli uważacie, że w naśladowaniu ptaków macie talent. Mocno trzymam kciuki. Mają być, jak czytam w regulaminie, nagrody rzeczowe. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale umówmy się, że nie o nagrody tu chodzi, prawda? No, ptaszki ćwierkają, że będzie naprawdę po prostu dobra zabawa. Za chwilę Temple City, South Award, czyli numer jeden z gorącej 20 Radio SK, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
2: Autopromocja.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj SK w Radio SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Nowy Sącz, Rynek 16.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Bryjak Park w Nowym Targu i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 22 sierpnia. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Bryjak Park przy ulicy Krakowskiej 3J w Nowym Targu. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Africa. Waka waka, Shakira na antenie Radio SK, Shakira i Freshly Ground. To u nas muzycznie, jeśli chodzi o naszego Messengera, to do dyspozycji, jeśli chodzi o wyjściówki na drugi dzień Top of the Top Support Festival, ale nie tylko, o czym przekonuje Basia.
1: Hej SK, hej Michu, pozdrów proszę Wiktorię i Darka, powiedz im, że za nimi tęsknię, bo bardzo ubolewają, że jestem na urlopie, pociesz ich proszę, pozdrawiam, hej.
0: Wiktoria i Darek, mam przekazać, tak, że Basia za wami tęskni, to przekazuję i że pocieszyć mam. Wiki, Daro, jak będziecie na urlopie, to wyślijcie takie same głosówki z jakże ironicznymi pozdrowieniami dla Basi. Obiecuję, że zagram.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Witrych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
9: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
8: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
9: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

Gwiazda Top of the Top Sopot Festival Margaret i gwiazda Top of the Top Sopot Festival Dawid Kwiatkowski w duecie. Później ci opowiem, Radio SK, cóż przed godziną 13. Później, czyli po 13, wręczę bilety na drugi dzień tego właśnie festiwalu. Marek napisał, że jak dostanie bilety, to jego życie erotyczne będzie uratowane. Marku, ja nie wiem, po pierwsze, czy to jest... Ty chcesz płacić za to bilet? Nie. Po pierwsze, nie wiem, czy to jest możliwe. Po drugie, nie wiem, czy to jest legalne. Ja nie chcę brać w tym udziału. Mam kilka innych fajnych pomysłów, za co mógłbym je ścigać prokurator, a nie za takie rzeczy. Po godzinie 13 muzycznie Faruko i Pepa sobie cuję.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 0,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Masz ochotę na zakupy w Mrówce, ale brakuje Ci czasu? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Teraz w naszym sklepie złożysz zamówienie przez telefon. To proste, szybkie i niezwykle wygodne. Ty dzwonisz, a my zajmujemy się resztą. Zadzwoń do nas już dziś i kupuj tak, jak lubisz najbardziej. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
9: Pogodny i bardzo ciepły, taki będzie czwartek w naszym regionie, ale nie przez cały dzień. Chwilami chmur będzie przybywać. Lokalnie może też padać deszcz i mogą pojawiać się burze. Na termometrach od 26 do 30.
8: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
10: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
11: Skoro już wiemy, jaka będzie pogoda w waszej okolicy, to teraz sprawdźmy, gdzie będzie impreza. Łukasz Zduńczyk, startujemy z SK Summer City. Pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, ale gwiazdy na pewno dopiszą i nic tego nie przeszkodzi. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Operę Leśną opanują wielkie gwiazdy polskiej muzyki. Pierwszego dnia zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Suchacka, a we wtorek poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. O statuetkę walczy m.in. Ania Karwan, Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Kasia Sienkiewicz i wy to możecie zobaczyć na żywo. Mamy dla was zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski. A teraz coś dla tych, którzy końcówkę wakacji będą spędzać we Wrocławiu. Nad Odrą zagra Kukon, czyli raper, którego znacie z hitu Ty Masz. 28 sierpnia wystąpi w miejscówce Hotspot.
10: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
12: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował

0: Homeopatów i salony kosmetyczne. W atakach zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. Trzy owczarki niemieckie od miesiąca atakują w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego. Policja ustaliła już właściciela psów. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się watacha. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Paliwa nadal drożeją. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98 7,33, a za diesla 7,56. To oznacza, że benzyny podrożeją o 3 grosze, a olej napędowy o 4.
1: Kto dziś ma wypłatę, to może wybrać się na stację benzynową i prawie nawet
0: tankować.
1: I 98 nawet na bogato, a co? Łatwoganki Majko, czyli oczywiście wszystkie marzenia dosłownie za kilka chwil na naszej antenie. Będzie też Somber, będzie też Jeremi Sikorski, a na początek Faruko Pepa. Michu, witajcie! Trzynasta i pół! A sesce już grają.

0: DJ Gozia. A także Jason Derulo, czyli Michiko, czyli tak pachnące i brzmiące lato 2026 i wakacje 2026 na antenie Radia SK. Na wielki już prawie finał tych wakacji, Top of the Top Sopot Festival i Marcin i jego głosóweczka.
1: Siemanko Radia SK, słuchajcie, jest taka sprawa, że dzieciaki wyjeżdżają na Zatim Kolonie w te wakacje i będę mieć z żoną trochę wolnego i chętnie byśmy się przyszli na ten Top of the Top Festival. W końcu starzy by mieli jakieś wychodne w te wakacje i jakąś rozrywkę.
0: Gdybyśmy grali Kult Westy, to teraz musiałbym zagrać Wyjechali na wakacje wszyscy. Swoją drogą, ostatnią kolonię? To ile razy żeście te dzieciaki z domu wypuścili, co? No dobrze, dobrze, jak jest tylko opcja, żeby one gdzieś tam nabierały doświadczenia życiowego, a wy żebyście odpoczęli, to trzeba. Nabierzecie doświadczenia festiwalowego, drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Zaproszenia są wasze. To nie są ostatnie. Jutro w gorącej 20 po godzinie 18 obiecuję, że też będę miał. Jeremi Sikorski za chwilę, wracam, a później Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA w SC.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płaci.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99.

0: za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99.

0: 9 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: I po reklamie.

Polsce. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktoś, kto naprawdę nazywa się Harry Eagle, podobno, chyba że to też jest pseudonim, postanawia nie korzystać ze swojego imienia i nazwiska, tylko zmienia pseudonim na Silva Bampa. No ale dobra, niech mu będzie. Silva Bampa, DJ i producent, Wielka Brytania, ale jak to mawiają, kaszle szeroko, bo występuje, proszę bardzo, w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Najpierw Ibiza, później Wielka Brytania, a później na przykład Kanada. A teraz za gości na antenie Radia SK, On Tonight, Silva Bampa, bardzo proszę.

0: I I'm a Believer na antenie Radia SK. Trzeba wierzyć na pewno, żeby zostać w czymś mistrzem, to trzeba w to wierzyć, trzeba poświęcić trochę czasu i może potrzeba trochę pieniędzy. W czym chcecie zostać mistrzami? Dajcie nam znać w imprezie dziś po godzinie 18 do zgarnięcia, oprócz oczywiście z automatu, słów otuchy od nas, to oczywiście 1000 zł na rozpędzenie tego, czym mistrzami chcecie być. Zgłoszenia zupełnie za free na sk.pl. Kygo, Khalid, Save My Love. Za moment, a później Jennifer Lopez, szanowni państwo, w SC.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na

0: 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

Alex Polonii, Passenger w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Pasażer Michał Sobkowski się już odmeldowuje i jedzie, aż dojedzie do jutra. Mam nadzieję, że spojrzymy się w gorącej 20 po godzinie 18. Za chwilę Kasia Mesierska, Michał Hanczak. Krótko mówiąc, będzie bardzo przyjemnie. Po godzinie 14 będzie na przykład Dawid Podsiadło i na błysk.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Bryjak Park w Nowym Targu i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 22 sierpnia. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Bryjak Park przy ulicy Krakowskiej 3J w Nowym Targu. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
14: W drugiej części dnia słońce, ale też chwilami chmury, lokalnie także deszcze i burze. Będzie ciepło na termometrach w Nowym Sączu i regionie sądeckim w okolicach 30, w górach i na Podhalu do 26, a w Tatrach do 16.
12: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
15: Radio SK przez całe wakacje poleca Wam najlepsze wakacyjne imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Już niedługo zobaczymy polskich koszykarzy w akcji. Biało-czerwoni zagrają w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W ostatnią niedzielę wakacji, czyli 30 sierpnia, zmierzą się w Ergo Arenie w Trójmieście z aktualnymi mistrzami świata, z Niemcami. Bilety jeszcze są. A teraz propozycja dla miłośników samochodów. Odlotowe fury tego samego dnia, czyli 30 sierpnia, zaparkują w motoparku w Toruniu. Tam będzie kilkanaście stref od sportowych samochodów

0: ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. O szczegółach Mateusz Chłyston.
1: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie.
0: Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami. Serhii P. usłyszał już zarzuty. Ponad 47 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie skokowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc dla osób po amputacjach kończyn i mastektomii.
2: Wrzuć na luz!
3: W Radiu SK.
4: Widzę, że Dawid Podsiadło to się bawi w mamę. Na błysk ma być tu posprzątane. Już, teraz.
5: Ale i tak go kochamy, tak jak kochamy mamę. I kochamy wrzucać na luz minuta po 14.
4: Kasia Węsierska.
5: Michał Hanczak, witamy was serdecznie.

0: w zeszłym roku była w Polsce, to w tym roku gości też na naszej playliście Nelly Furtado, Sage Wright w Radiu SK.
1: 17 minut po godzinie 14. Ile najwięcej zapłaciłaś za bilet wstępu do jakiegoś zabytku, żeby go zobaczyć, bo tak bardzo chciałaś go zobaczyć?
0: No, obstawiam, że nie więcej niż 100 zł, nawet w przeliczeniu z obcej waluty.
1: To wyobraź sobie, że byli tacy, co nawet 40 euro zapłacili za to, żeby we włoskiej Vicenzie, tam niedaleko tej miejscowości, zobaczyć kolumny, kamienne schody, posągi, posłuchać opowieści z czasów Juliusza Cezara i Kleopatry, bo zwiedzali zabytek z czasów Imperium Rzymskiego. Tylko potem się okazało, że ten amfiteatr starożytny i te wszystkie kolumny
0: powstał
1: i te sprawy...
0: powstał jakieś 10 lat temu.
1: No, może trochę wcześniej, ale niewiele wcześniej, bo na początku tego wieku. No i ktoś sobie znalazł niezły patent na interes, zarobił kupę hajsu, no ale ktoś w końcu wpadł na to, że to jest pic na wodę, fotomontaż i rzeczywiście ma teraz problemy.
0: No, jak mówi stare pożekadło, za niewiedzę się płaci. Najwyraźniej w tym przypadku 40 euro.
1: A jakby ktoś chciał zobaczyć prawdziwą starożytność, prawdziwe eksponaty muzealne, to zapraszam do mojego mieszkania zupełnie za free.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy
2: na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Malinowcy znaleźli się w opałach.
9: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
10: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólnie.

0: Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl. Rowerowe zakończenie wakacji? Od 21 do 23 sierpnia wpadajcie do Białki Tatrzańskiej na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach. Kilkadziesiąt namiotów ze sprzętem, ponad setka rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy, a partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie. Imprezę poleca Radio SK.
2: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 12 września wieczór muzycznych wspomnień. Perfekt, legenda polskiego rocka i charyzmatyczny głos Łukasza Drapały. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: I po reklamie.

0: Ale pięknie to brzmiało na żywo, bo Sombr był w zeszłym tygodniu na Sigard Festiwalu, na którym my byliśmy i wy trochę też, bo wam to wszystko pokazywaliśmy w mediach społecznościowych.
1: Dobra, już przestań się tym chwalić, zazdroszczę ci, wczoraj ci to już mówiłem.
0: W innym kontekście to mówię. Czy wiedziałeś, że tam na Sigard Festiwalu można było brać ślub?
1: Taki prawdziwy?
0: Nie,
1: czy taki trochę
0: na szczęście nie,
1: Vegas?
0: Bo wiele osób mogłoby potem tego żałować.
1: Czyli trochę taki jak na koloniach.
0: Jak na koloniach, dokładnie to tak wyglądało. Była taka brama z kwiatami, był chłopak, który bawił się w mistrza ceremonii i ludzie, którzy po prostu tak postanowili przypieczętować swoją znajomość.
1: Ja kiedyś byłem takim mistrzem ceremonii na koloniach. To była świetna rola, bo nie musiałem sobie szukać partnerki do ślubu kolonijnego.
0: Po prostu jeden za drugim.
1: Ale no właśnie, wakacje się powoli kończą. Ta nuta też brzmi już tak troszeczkę melancholijnie. Nie,
0: a dzisiaj jest
1: rozstanie.
0: Jeszcze dzień wyznawania miłości.
1: Więc może powspominamy swoje miłości z kolonii i obozów. Może one się skończyły z ostatnim trzaśnięciem drzwiami na przykład w pociągu czy autokaru, ale być może przetrwały, może mieliście z kimś kontakt, a może po prostu chcecie pozdrowić taką dawną miłość.
0: Pozdrówcie swoją miłość z kolonii. Nagrajcie głosówkę o tym na nasz eskowy Messenger. Ja zacznę. Bartek. 100 lat się nie widzieliśmy, pewnie się już nigdy nie zobaczymy, ale pozdrowienia.
1: Była też taka Magda, ale w ogóle wtedy pamiętam wszystkie dziewczyny miały wzięcie. Bo wszystkie dostawały kwiaty od wszystkich chłopaków. A chłopaków było mniej niż dziewczyn, więc trzeba było walczyć.
0: No to one miały wybór, wy mieliście konkurencję. Głosówki na eskowym Messenger czekamy.
2: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj testki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja.

0: Teb.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Elżunia, te płytki wyczyszczą nas do zera. Remont to skarbonka bez dna.
5: Mieciu, odłóż tę miarkę i słuchaj, jaką super promocję mamy w Mrówce. Jeśli kupimy glazurę lub gres za minimum 2000 zł, to dostaniemy bon na 200 zł na kolejne zakupy.
4: O, to akurat starczy na fugi i kleje.
6: Zmień swoje wnętrze i zyskaj na remoncie. Mrówka, Podrzecze 196. Uwaga, promocja trwa tylko do końca sierpnia.
7: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
9: Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar? Wcale! Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz salon w Nowym Sączu, Gorlicach i Zakliczynie. Więcej na royar.pl. Nie czekaj na swój dom. Zacznij go już dziś z Royar.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka, blisko ciebie.
14: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
15: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
14: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
15: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
18: I po reklamie.

0: Myślisz, że Oscar Sims miał jakąś miłość kolonijną?
1: O, myślę, że Oscar Sims był miłością kolonijną niejednej dziewczyny, zakładam.
0: Jest.
1: Bez końca w Radiu SK. Chyba ten hit uda nam się usłyszeć w Sopocie podczas Sopot Top of the Top Festival.
0: I może też Oscara wtedy zapytamy o jego przygody kolonijne. Może nam coś więcej na ten temat opowie. Rzeczywiście Top of the Top Sopot Festival już od poniedziałku w Operze Leśnej. No i nas też tam nie zabraknie.
1: Jak padniecie, to przybijcie nam piątkę, a ciągle przypominamy, gdybyście chcieli pozdrowić miłość kolonijną swoją sprzed lat, to możecie to zrobić na antenie Radia SK dziś.
0: Wracamy po godzinie 15 i czekamy na wasze głosówki.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: Zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Kastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
13: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing.

każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do Twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing.

0: Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
5: Teraz nowy sąd i ważne wiadomości dla kierowców. Jutro od 7 do 17 częściowo zamknięta będzie ulica Dunajcowa. Drogowcy będą tam wylewać asfalt pod warunkiem, że nie będzie deszczu. W drugiej części dnia słońce, chmury, lokalnie także deszcze i burze.
4: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Wszystkie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
1: Wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa.
0: Gorąca dyskusja na temat obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną. Koniec zdjęć do 11 sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
2: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho.
3: Naprawdę koniec?
4: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia.
0: Na planie była Ela Piotrowska. Więcej o tym piszemy na sk.pl, z kolei na mediateka.pl. Kulisy Rancho, podcast z planu serialu.
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
7: Radio SK.
8: Na Kolonii o tej porze to pewnie byłaby jakaś gra, aktywność albo obiad.
9: Leżakowanie, a nie to w przedszkolu. Ja mam nadzieję, że w waszym życiu teraz ostatni klaps, jeśli chodzi o pracę. W czwartek, 2 po 15 wrzucamy na luz.
8: Kasia Węsierska.
9: I Michał Hanczak.
8: Dzień dobry. Witajcie.

0: No nikt nie obiecywał, że te wakacyjne miłości do prostych będą należały.
1: Z reguły te wakacyjne kolonijne miłości kończą się tak szybko, jak kończy się turnus, chociaż może nam udowodnić, że jest inaczej.
0: Razem z wyjściem z autobusu i z zobaczeniem swoich rodziców.
1: Dzisiaj pozdrawiamy na antenie Radia SK swoje kolonijne miłości, odświeżamy sobie je w pamięci i nagrywamy głosówki na Messengerze SK, jak zrobiła to Monika, która na koloniach nad morzem, kiedy miała 14 lat, miała takiego swojego chłopaka.
0: Ale problem był taki, że on nie mieszkał na tym samym obozie. Tam trzeba było chociaż kawałek dojechać.
1: No i trzeba było mieć rower.
2: To było jakieś 17 km odległości, w jedną, w drugą stronę musiał to pokonać, żeby się zobaczyć, ale widocznie odległość była za duża i już więcej się nie widzieliśmy. Z tego co wiem, ma rodzinę, ja również, ale serdecznie pozdrawiam Piotrka.
0: Pozdrawiamy. Tak, ale serdecznie pozdrawiam, mimo to powiedziała
1: Monika.
0: Ale ta
1: historia to jest dowód na to, drogie panie, że 17 to jest naprawdę bardzo duża liczba, no. Pamiętajcie
0: o tym
1: zawsze.
0: Tylko jeżeli mówimy o kilometrach. Tylko jeżeli mówimy
1: o
0: kilometrach.
1: Oczywiście. Temper City, Self-Aware za chwilę. Czekamy na wasze pozdrowienia.
3: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
8: Doktor materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
9: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Rondo strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na was 22 sierpnia. Galeria Rondo, Bochnia, ulica Partyzantów 2A.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii

0: trzy korony, strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz, Lwowska 80.
1: I po reklamie.

0: Pitbull tu wymienia bardzo dużo imion żeńskich, to może miłości z kolonii są,
1: ile
0: z hotelu.
1: On musiał, na ilu wyjazdach on musiał być, żeby sobie taką całą listę zrobić. Szukamy dzisiaj waszych miłości kolonii, które można pozdrawiać, bo jest dzisiaj dzień wyznawania miłości, a poza tym jest koniec, no prawie, lata.
0: Leć kolejna głosówka z Messengera Eski.
2: Hej, tu Natalia, a ja pozdrawiam mojego obozowego męża Maćka. Ślub zawarliśmy 14 lat temu. No i wbrew pozorom kontakt mamy do dzisiaj i się śmiejemy, że jest moim pierwszym mężem, a ja jego pierwszą żoną. Ja mam swoją rodzinę, on jeszcze nie, ale kontakt mamy do tej pory i się czasem nawet widujemy.
1: Dobrze, że to jest nie taka poligamia, o której pomyśleliśmy, bo wiele ślubów w Polsce akurat jest zakazanych, ale te kolejne to są takie śluby w sercu.
0: Natomiast to, że on jeszcze nie zdecydował się na żaden ślub,
1: to może
0: to o czymś świadczy.
3: Autopromocja. Więcej.
4: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Słuchaj, Marian.
8: No.
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Masz ochotę na zakupy w Mrówce, ale brakuje ci czasu? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie. Teraz w naszym sklepie złożysz zamówienie przez telefon. To proste, szybkie i niezwykle wygodne. Ty dzwonisz, a my zajmujemy się resztą. Zadzwoń do nas już dziś i kupuj tak, jak lubisz najbardziej. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu.

0: profilu na Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Hej sądeczanie, tego koncertu nie możecie przegapić. Już 28 sierpnia Stadion Miejski w Nowym Sączu zamieni się w wielką scenę muzycznych emocji. Wielki koncert z okazji 150-lecia Newagu. Na jednej scenie Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder i The Dumplings. Wstęp tylko 10 zł, a ta dycha wraca do Was w strefie gastronomicznej. 28 sierpnia Stadion Miejski przy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Newag on Fest. Widzimy się pod sceną. Wpadaj z ekipą. Bilety na bilety.sandecja.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: I po reklamie.

0: Loser to jest ten, kto musi zostać po godzinach pracy,
1: nie,
0: czy
1: tempo,
0: nie?
1: Ale tempo tego numeru to jest tak jak ostatnie 10 minut w pracy tuż przed wyjściem.
0: Dłuży się,
1: ale kawałek świetny, żeby nie było.
0: 16 za 5 minut, kto do czwartej pracuje, ten ma szczęście, bo wychodzi, ale my zostajemy z wami, jeżeli jesteście w pracy także po 16.
1: Mamy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Hej Sądeczanie, tego koncertu nie możecie przegapić. Już 28 sierpnia Stadion Miejski w Nowym Sączu zamieni się w wielką scenę muzycznych emocji. Wielki koncert z okazji 150-lecia Newagu. Na jednej scenie Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder i The Dumplings. Wstęp tylko 10 zł, a ta dycha wraca do Was w strefie gastronomicznej. 28 sierpnia Stadion Miejski przy

0: Kozielskiego 47 w Nowym Sączu. Newag on Fest. Widzimy się pod sceną. Wpadaj z ekipą. Bilety na bilety.sandecja.pl.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
3: Rowerowe zakończenie wakacji? Od 21 do 23 sierpnia wpadajcie do Białki Tatrzańskiej na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach, kilkadziesiąt namiotów ze sprzętem, ponad setka rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy, a partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie. Imprezę poleca Radio SK.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie granie i tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
6: Nowy Sącz, Rynek 16.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar wcale. Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz

1000 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
1: Teraz ulice Nowego Sącza. W tym mieście większy ruch na Węgierskiej, Nowojorskiej, Krakowskiej czy Tarnowskiej. Wolnie jedziemy też Witowska, Lwowską, Prażmowskiego, Kilińskiego czy bulwarem Narwiku. Wieczorem dużo pogodnego nieba. Będzie też ciepło od 20 do 25.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwana Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
3: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, ale rozumiemy też wątpliwości. Sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy.
2: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców.
2: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd o miesiąc przedłużył areszt dla youtubera Stew. Wczoraj Steward KB usłyszał zarzuty rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni.
5: No jest wiele urokliwych uliczek. No na pewno będzie pięknie.

0: Jestem fanem tego hitu.
1: Ja też.
0: R&B, czyli Ring My Bell, H na antenie Radia SK, ale hit tak naprawdę wziął się już z lat 70. końcówki, bo wtedy ta pani śpiewała Ring My Bell.
2: Ale wrócił i ma się dobrze. 2166 Zoś. 1830 Zoś.
0: Aha, myślałem, Zuzan, że złotówek.
2: 1801 Mai. 2665 Nikodemów, 2560 Antonich i 2415 Janów.
0: Ale zrobiłaś remanent. Witamy na świecie, bo to są nowe
2: najczęściej
0: osoby, nowi Polacy, nowe Polki z ostatniego roku.
2: A właściwie z ostatniego półrocza, bo to są najczęściej nadawane przez rodziców imiona nowonarodzonym Polakom. Zosia, Zuza, Maja, Hania, Laura, Oliwia, Pola, Julcia, Alicja, Antonina, Nikodem, Antoni, Jan, Leon, Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub, Mikołaj.
0: Dobra, a teraz pytanie, gdzie jest Kasia i gdzie jest Michał?
2: No, to może sami się musimy o to postarać, natomiast rozumiem liczbę Janów, dlatego że czytałam ostatnio, że imię Jan przynosi bogactwo. Zapewne nie tylko dla siebie, ale być może dla rodziców także.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK.

0: będą ci mówić, mistrzu. Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
13: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
12: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
13: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie Kabanos Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hej Sądeczanie, tego koncertu nie możecie przegapić. Już 28 sierpnia Stadion Miejski w Nowym Sączu zamieni się w wielką scenę muzycznych emocji. Wielki koncert z okazji 150-lecia Newagu. Na jednej scenie Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder i The Dumplings. Wstęp tylko 10 zł, a ta dycha wraca do Was w strefie gastronomicznej. 28 sierpnia Stadion Miejski przy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Newag on Fest. Widzimy się pod sceną. Wpadaj z ekipą. Bilety na bilety.sandecja.pl.
18: I po reklamie.

0: Bailando. W niektórych kręgach to oznacza imprezę. Enrique Iglesias zagrał w Radiu S.K.
1: Czwartkowe popołudnie, dlaczego by nie poimprezkować na przykład? A swoją drogą, w imprezce można zgarnąć w tym tygodniu tysiaka, tylko trzeba nam powiedzieć, w czym chcielibyście być mistrzem albo mistrzynią? I była taka Monika na początku tygodnia.
0: Która
1: w imprezce,
0: jest mistrzynią w...
1: Która chciałaby być mistrzynią w wygrywaniu konkursów, żeby nie musieć pracować.
0: A to pierwszy krok już ma za sobą.
1: Dokładnie.
0: Skoro tysiak trafił na jej konto.
1: Bardzo
0: dobra pasa się właśnie rozpoczęła.
1: Bo co jest najważniejsze, trzeba mieć plan.
0: I trzeba też czasami ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa tysiaka w Radiu SK.
1: Dlatego zapraszamy was na sk.pl albo przez naszą apkę możecie się zgłosić do tej zabawy. Dajcie znać, w czym chcecie być mistrzem, mistrzynią. No i słuchajcie, dzisiaj imprezki wieczorem.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Elżunia, te płytki wyczyszczą nas do zera. Remont to skarbonka bez dna.
4: Mieciu, odłóż tę miarkę i słuchaj, jaką super promocję mamy w Mrówce. Jeśli kupimy glazurę lub gres za minimum 2000 zł, to dostaniemy bon na 200 zł na kolejne zakupy.
3: O, to akurat starczy na fugi i kleje.
5: Zmień swoje wnętrze i zyskaj na remoncie. Mrówka, Podrzecze 196. Uwaga, promocja trwa tylko do końca sierpnia.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już.

0: od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów.
1: Przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów.

0: A OSA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji.
5: Doktor materac. Termów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 2, 1, start!
8: Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Trzy Korony strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz, Lwowska 80.
9: I po reklamie.

0: hit prawie jak na plaży brzmi.
1: Tak, wy tak sobie odpływacie w kierunku, mam nadzieję, domu, czyli wyjścia z pracy. Kto do 17, to już pozwolenie od nas dostał.
0: Rzucamy na luz i wspominamy dzisiaj wakacyjne miłości. Pozdrawiamy miłości z Kolonii, jest słuchacz.
2: Ja chciałbym pozdrowić moją wakacyjną miłość. Mam nadzieję, że te frytki, które zwinęłaś i tyle cię widzieli, smakowały i wyszło ci to na dobre.
1: Ale one się teraz jej odbiły. Dlaczego jej to wypomniałeś?
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: MGW Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MGW Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
6: Malinowcy znaleźli się w opałach.
7: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
8: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
9: Hej sądeczanie, tego koncertu nie możecie przegapić. Już 28 sierpnia Stadion Miejski w Nowym Sączu zamieni się w wielką scenę muzycznych emocji. Wielki koncert z okazji 150-lecia Newagu. Na jednej scenie Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder i The Dumplings. Wstęp tylko 10 zł, a ta dycha wraca do Was w strefie gastronomicznej. 28 sierpnia Stadion Miejski przy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Newag on Fest. Widzimy się pod sceną. Wpadaj z ekipą. Bilety na bilety.sandecja.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
15: Wieczorem dużo pogodnego nieba, będzie też ciepło. Nocą w całym regionie chmur niestety już dużo, ma też padać deszcz. Nadal mogą pojawiać się burze na termometrach nocą od 17 do 20. Piątek też mało wakacyjny.
14: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
17: Mati Fuczyło, to ja, to jest SK Summer City. Tym razem mam dla Was prawdziwie odlotowe propozycje. Dlaczego odlotowe? Bo mówię m.in. o leszczyńskiej nocy balonowej od 28 do 30 sierpnia. Warto wybrać się właśnie do Leszna. Leszczyńska noc balonowa znowu rozświetli niebo nad tym miastem. Będzie się działo, będą piękne loty balonowe, a więc nie trzeba wybierać się do Kapadocji. Mamy Kapadocję w Lesznie, ale w tym dobrym sensie. Teraz jednak opcja koncertowa już jutro zajrzyjcie na Błonia PGE Narodowego w Warszawie. Tam wielcy artyści, których będzie można usłyszeć na żywo, to m.in. Bledka, będzie też Łajcior czy Żabson lub Modelki albo Plan B. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival to już niedługo w Sopocie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
18: Jest 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Burze i silne opady. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
19: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny.

0: Wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
1: 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów. Prokurator postawił ojcu zarzut narażenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. 3 lata temu tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. O szczegółach piszemy na sk.pl. Burza wokół klipu promującego Polskę. W pierwszym z 3 spotów wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. Internauci zarzucają jednak twórcom brak pomysłu. Wojciech Kadryś, ekspert od marketingu, choć sam o reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
2: Jeżeli zobaczymy, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to w radiu SK publicznie przeproszę twórców.
1: Niedługo światło dzienne ujrzą kolejne klipy kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa ma budżet sięgający 7 milionów złotych.

0: 18 po 17 Velvet Chemistry w Radiu SK. No o chemii to trochę będzie właśnie teraz, ale nie tej w szkole na szczęście.
1: To była ta chemia międzyludzka, kiedy jechaliśmy na kolonie albo obozy i tam kwitła miłość, która kończyła się szybciej niż się zaczęła czasami.
0: No albo razem z powrotem do domu, bo wiadomo, rzeczywistość wiele rzeczy weryfikowała.
1: Ale dzisiaj wracamy do tych wakacyjnych, kolonijnych miłości. Możecie pozdrowić taką dawną miłość na Messengerze Radia SK, jak zrobiła to Monika.
2: A ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Marcina Starnowa, w którym byłam koszmarnie zakochana na kolonii w Zembrzycach i utrzymywaliśmy listownie kontakt przez kilka ładnych lat tak naprawdę. Także bardzo serdecznie pozdrawiam Monika.
0: Nie, ale to kilka ładnych lat, to jest naprawdę dobry wynik. Obstawiałam kilka ładnych dni.
1: No to długo rzeczywiście, ale co się wydarzyło, że ten kontakt nagle się urwał? Czy jakoś się tam ktoś pojawił na białym koniu i odbił?
0: A jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie listonosz zostawiła wizę i ktoś listu nie odebrał.
1: Też tak pomyślałem, że pewnie znaczki były też za drogie już.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar wcale. Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz salon w Nowym Sączu, Gorlicach i Zakliczynie. Więcej na royar.pl. Nie czekaj na swój dom. Zacznij go już dziś z Royar.
11: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zone.

0: Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Bryjak Park w Nowym Targu i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 22 sierpnia. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w Bryjak Park przy ulicy Krakowskiej 3J w Nowym Targu. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila.
1: Słyszysz ten dźwięk? Market PSP Mrówka w Kamionce Wielkiej poleca myjki ciśnieniowe Stalco już od 299 zł. Odwiedź nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. PSP Mrówka, Kamionka Wielka. Blisko ciebie.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz niezawodnego samochodu na każdą okazję? Postaw na profesjonalną obsługę i pomoc w wyborze samochodu dopasowanego do twoich potrzeb. Poznaj Dongfeng Nowy Sącz. Nowoczesne samochody elektryczne, hybrydy oraz premierowy hybrydowy SUV z dużym zasięgiem. Skorzystaj z korzystnego finansowania leasing 100% z RRSO 0% z obowiązkiem wykupu lub kredyt 50/50 z RRSO 0%. Odwiedź salon Dongfeng Nowy Sącz przy ulicy Lwowskiej 249.
7: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się wesoło, no i ten zagraliśmy tuż po jego światowej premierze. Happiness is so sad to nowość od Swedish House Mafia, Licky Lee Wesce.
1: No a teraz gramy wasze głosówki, dlatego że jak się okazuje, czasy kolonii to były czasy, w których działo się więcej niż prawdopodobnie przez resztę życia.
0: Marcin.
2: Siemka, chciałbym pozdrowić swoją wakacyjną miłość, którą to podczas wakacji uczyłem matematyki.
1: I teraz tak, czy Marcin był wykładowcą na tych koloniach, o ile były takie kolonie, czy może po prostu poświęcał swój cenny, wolny czas jako kolega tejże koleżanki i uczył matematyki
0: w wakacje. Ja mam pytanie, czego ją uczył, jakiego działu, czy to właśnie nie była jakaś geometria. Dobrze, to może zmienimy temat, to znaczy poniekąd nadal zostajemy w temacie wakacyjnych miłości, chociaż też tych zimowych i tutaj Dominik.
3: To ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Sylwię, która była opiekunką na zimowisku, na którym ja byłem uczestnikiem i mimo dużej odległości udało nam się po nim spotkać i nawiązać naprawdę fajną relację. Buźki.
1: Oby to były kolonie dla dorosłych.
0: No właśnie, co wszystko jest jakieś takie dziwne. Czy takie rzeczy w ogóle są legalne?
1: Czasem lepiej nie wiedzieć. Rodzice teraz przecierają oczy ze zdumienia.
0: Nie puszczę nigdy dzieci na kolonie. Nie tylko dlatego, że nie mam dzieci.
4: Reklama.
5: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
5: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
8: Rowerowe zakończenie wakacji? Od 21 do 23 sierpnia wpadajcie do Białki Tatrzańskiej na Garmin Joyride Małopolska Festival. Czekają na Ciebie zawody w 10 widowiskowych konkurencjach, kilkadziesiąt namiotów ze sprzętem, ponad setka rowerów testowych oraz konkursy i atrakcje. Wstęp jest darmowy, a partnerem tytularnym festiwalu jest województwo małopolskie. Imprezę poleca Radio SK.
9: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 13 września Mateusz Ziółko i Liber. Spotkanie doskonałej muzyki, autentycznych emocji i niezapomnianych tekstów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
10: Masz ochotę na zakupy w Mrówce, ale brakuje Ci czasu? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Teraz w naszym sklepie złożysz zamówienie przez telefon. To proste, szybkie i niezwykle wygodne. Ty dzwonisz, a my zajmujemy się resztą. Zadzwoń do nas już dziś i kupuj tak, jak lubisz najbardziej. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 2, 1, start!
15: Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Rondo strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Rondo, Bochnia, ulica Partyzantów 2A.
16: I po reklamie.

0: or another.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Tak brzmi wychodzenie z pracy.
1: Fast Boy Music Sounds. Dla niektórych tak brzmi przychodzenie do pracy. Dzień dobry, Łukasz Duńczyk z nami.
2: Nieprawda, słuchajcie, jak słucham tego numeru, to ja mam w głowie, że teraz jadę sobie rowerem nad morzem. O, i tego się trzymajmy.
0: Do wakacyjnej miłości swojej dawnej.
1: Praca, porozmawiać z miłymi ludźmi po drugiej stronie, to nie jest praca. To jest sama przyjemność.
2: Jeszcze hity na czasie, to jest zabawa.

0: Pawa, zapraszam.
1: Imprezka już za chwilę, my wracamy jutro. Jutro z nami będzie też Livka.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
5: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
6: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej Sądeczanie, tego koncertu nie możecie przegapić. Już 28 sierpnia Stadion Miejski w Nowym Sączu zamieni się w wielką scenę muzycznych emocji. Wielki koncert z okazji 150-lecia Newagu. Na jednej scenie Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder i The Dumplings. Wstęp tylko 10 zł, a ta dycha wraca do Was w strefie gastronomicznej. 28 sierpnia Stadion Miejski przy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Newag on Fest. Widzimy się pod sceną. Wpadaj z ekipą. Bilety na bilety.sandecja.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
11: Nocą chmur będzie dużo, ma też padać deszcz. Nadal mogą pojawiać się burze.

0: Na jednej scenie Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder i The Dumplings. Wstęp tylko 10 zł, a ta dycha wraca do Was w strefie gastronomicznej. 28 sierpnia, Stadion Miejski przy Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Newag on Fest. Widzimy się pod sceną. Wpadaj z ekipą. Bilety na bilety.sandecja.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
2: Nocą chmur będzie dużo, ma też padać deszcz. Nadal mogą pojawiać się burze.

0: Dnią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
1: Czy chcielibyście urządzić sobie dobry czas? Mam nadzieję, bo ja wam w tym już teraz pomogę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla was kilka propozycji. Zacznijmy od tego, co szykuje się już niedługo. 30 sierpnia Ustroń i 6 września Warszawa. Kaśka Sochacka gra swoją trasę koncertową i chętnie was przyjmie pod sceną, abyście mogli zaśpiewać razem z nią swoje, jej największe hity. Teraz jednak inna opcja, elektroniczna. Sunset Square, Gdynia, 28-29 sierpnia. Tam gwiazdy elektronicznej muzyki. I jeszcze Sun Lake Music Festival to w Żywcu 29 sierpnia. To kolejna propozycja dla tych, którzy lubią klubowe brzmienia. Można ich słuchać w SK Live Remix, ale można też na czterech scenach w Żywcu.
0: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
2: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 16 ofiar i ponad 40 rannych. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana też w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam aż 5 razy. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd na wrzesień planuje pracę nad rozszerzeniem systemu o tak zwane małpki. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98, 7,33, a za diesla 7,56. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl.
3: SK Sport News.
2: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Co łączy te zespoły? Rozpoczynają dziś swoje ostatnie dwumecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów. Jaga i Kolejorz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O godzinie 18 podejmą Iberię Tbilisi. Dziś w nocy ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati, a w nim Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Raszynianka walczy o obronę tytułu. I jak na razie idzie jak burza, przegrywając tylko jednego seta. Początek spotkania w nocy około pierwszej.
3: Impreska.
4: Impreska.
3: Impreska.
4: Impreska.
5: A to pierwszej dopiero, to jak jutro rano wstaniecie, to SK wam powie, jaki był wynik. I jak jutro wstaniecie, to wiecie, co będzie. To już piątek będzie, słuchajcie. Odliczamy razem ostatniej godziny czwartku. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2:18. Dawid Podsiadło już teraz. Zostańcie z Eską, bo ja wam za chwilę powiem o pewnym klapsie, na którego czekała cała Polska. I ten klaps się wydarzy. Jest.

że dotrwaliśmy do czwartku, do 11 minut po godzinie 18. Shakira i Burna Boy, to jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, to się wydarzyło, padł ostatni klaps na planie serialu Rancho. Zakończyły się nagrywki do 11 sezonu, teraz oni to wszystko będą montować i już w grudniu premiera ostatniego niestety sezonu kultowego serialu Rancho. Fani już nie mogą się doczekać, fani zacierają ręce. Jeśli uwielbiacie Rancho, tak jak ja, każdy odcinek już po kilka razy obejrzeliście, serdecznie wam polecam podcast dziennikarki Radia SK Eli Piotrowskiej. Czegoś takiego nie było jeszcze, słuchajcie. Ela Piotrowska nagrała specjalny podcast z planu serialu Rancho. Rozmawiała z aktorami, z reżyserem i zdradza smaczki, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Polecam wam wejść do serwisu mediateka.pl, łatwo to w wyszukiwarce znajdziecie. No i warto posłuchać, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. A w Radiu SK już teraz hymn dla wszystkich wychodzących z pracy. W teledysku tego numeru oni schodzą po schodach i to tak bardzo szybko. Mam nadzieję, że uważacie.

0: Wiśniewska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: To wasz ulubiony hit zeszłego tygodnia. Aktualny numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK to Temper City. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro wieczorem po godzinie 18. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór czwartkowy, który już się rozpoczął, 21 minut po godzinie 18. No właśnie, ale jak wieczór, to są takie rzeczy, które zawsze się muszą wydarzyć. Czego jesteście w tym momencie pewni, że to się na 100% wydarzy? Może wiecie, że jak już tylko wejdziecie do domu po pracy, to od razu was dzieci zapytają, co dzisiaj jest do jedzenia. A może wiecie, że piesek z merdającym ogonem za drzwiami będzie na was czekał i na 100% pójdziecie na spacer, zanim zdążycie siąść na kanapie i chwilę odpocząć. Co jest u was dzisiaj wieczorem pewne? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. No i pewne jest to, że jak odpalicie SK wieczorem, to można odpocząć. No i energii też dodamy. White 2115 to coś po krótkiej przerwie między innymi.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych.

0: I podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
1: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
2: Doktor materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: I po reklamie.

0: to zawsze trzeba brać tego największego, jaki jest w menu, bo ona na 100% będzie chciała gryza. Wtedy weźmie tego gryza i powie, dobry, daj jeszcze jednego. Też mogłam sobie zamówić. I możecie być pewni, że w Radiu SK przed 19 pojawi się gorąca imprezkowa nowość od Armina van Burena.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Elżunia, te płytki wyczyszczą nas do zera. Remont to skarbonka bez dna.
9: Mieciu, odłóż tę miarkę i słuchaj, jaką super promocję mamy w Mrówce. Jeśli kupimy glazurę lub gres za minimum 2000 zł, to dostaniemy bon na 200 zł na kolejne zakupy.
8: O, to akurat starczy na fugi i kleje.
10: Zmień swoje wnętrze i zyskaj na remoncie. Mrówka, Podrzecze 196. Uwaga, promocja trwa tylko do końca sierpnia.
11: Ile można czekać na wymarzoną podłogę? W Royar wcale! Bo ponad 50 dekorów podłóg masz dostępnych od ręki. Nie czekasz, nie zwlekasz, urządzasz. A gdy liczy się najwyższa jakość, postaw na MyFloor. Podłogi stworzone na lata. Piękne, trwałe i gotowe na codzienne życie. Odwiedź nasz salon w Nowym Sączu, Gorlicach i Zakliczynie. Więcej na royar.pl. Nie czekaj na swój dom. Zacznij go już dziś z Royar.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Trzy Korony strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz, Lwowska 80.
16: I po reklamie.

Zrobiłbym teraz tak jak wy. Też bym radio pogłośnił przy tym numerze. Też bym tupał nogą stojąc przy budce z zapiekankami nad Bałtykiem. Nowość od Armina Van Burena na antenie Radia SK. On się zna na robieniu imprezkowych klimatów. I ten pan jest w drużynie Radia SK. Armin Van Buren w każdy piątek gra na naszej antenie swój specjalny set. Już jutro po 20:00 SK Live Remix, czyli najlepiej zmiksowane hity na czasie na lato i sety najlepszych producentów, jak właśnie Armin Van Buren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i wielu, wielu innych. Zresztą już teraz możecie to sprawdzić, bo SK Live Remix gra cały czas w SK-owej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Wielkie muzyczne święto coraz bliżej. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. I jak co roku będzie też konkurs o bursztynowego słowika. To okazja, żeby zobaczyć w akcji nie tylko znanych artystów, ale też wschodzące gwiazdy polskiej muzyki, jak na przykład Natalia Mujanga. Artystka przyznała, że nominacja do bursztynowego słowika to dla niej spore zaskoczenie.
16: Nie spodziewałam się tego. Ja naprawdę powiem, że się niczego nie spodziewam. Po prostu wszystko się dzieje tak, że nagle przychodzi i bursztynowy słowik również pojawił się w momencie, gdy zupełnie nie spodziewałam się, że naprawdę będę mogła zaśpiewać tam swoją piosenkę, więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że jestem gdańszczanką, więc na trójmiejskiej scenie, na sopockiej scenie wystąpić, no to dla mnie wielkie wydarzenie.
15: Pozdrawiamy Natalię, bo ona też teraz słucha Radia SK tak jak wy. Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach Talent Show, jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała. Na festiwalu w Sopocie wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo, Sarsa czy Kuba i Kuba.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
18: Eska.
15: Minuta po 19 w czwartek. Słuchaj.

Gdzie piątek jest już za rogiem, już teraz siłą rozpędu dotrwamy, a tymczasem to co? No może jedziemy razem na jakieś wieczorne zakupy, może ktoś już powoli kompletuje zeszyty do szkoły dla dziecka. Nie, nie, nie, my w Radiu SK żyjemy wakacjami. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Joe, to jest Radio SK. My gramy hity na czasie, odkrywamy nowe numery i łowimy nowe gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo my się znamy na nowościach i na ludziach też się znamy. I teraz przed wami wschodząca gwiazda rapu to MJ Deli, polski artysta, który ma za sobą m.in. emigrację do Nowego Jorku i o tym właśnie też śpiewa, m.in. w numerze, który wam za chwilę zagram. Cały kawałek jest też o tym, żeby wierzyć w siebie i spełniać marzenia. Taka mowa motywacyjna na dobry wieczór. I ostrzegam, ten numer bardzo szybko wchodzi do głowy. Jeżeli teraz jedziecie samochodem, polecam rozkręcić głośniki, żeby poczuć dobry bas. Nie pożałujecie. MJ Deli i Deli Supreme już teraz w radiu.

0: i jest dobry przedweekendowy nastrój. No właśnie, nie wiem, czy to jest efekt tego, że się piątek zbliża, czy to Alex Warren tak działa. Tak działa po prostu Radio SK wieczorową porą, 26 minut po godzinie 19, a to się nazywa efekt Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, odkąd nasz piłkarz dołączył do drużyny Chicago Fire, to ta ekipa wygrała 6 mecz z rzędu i to jest pierwsza tak dobra seria od 98 roku. Tyle lat czekali, aż w końcu pojawił się on, Robert Lewandowski, i strzela gole jak szalony. Także opłacało się Lewandowskiego ściągnąć i wypłacać mu wielomilionową pensję. A sam Robert Lewandowski teraz może wstawić filmik na Instagrama, tak jak to jest teraz popularne w mediach społecznościowych, z dedykacją dla Barcelony. No co, droga Barcelono, mogłem u ciebie grać. Mogliśmy teraz razem strzelać bramki, ale postanowiłaś nie przedłużać ze mną kontraktu. Mogłem u ciebie być, ale nie odpisałaś. No właśnie, a może wy coś takiego teraz nagracie z dedykacją do byłego albo do byłej, w stylu, że no mogłeś tu być, mogliśmy teraz razem jeść kolację na tarasie, ale cóż, nie jesteś tutaj. Mogliśmy teraz razem wracać z wieczornych zakupów, mogliśmy teraz razem iść na wieczorny przyjemny spacer. No właśnie, czego w tym momencie mogłaby zazdrościć wasza była albo były? Nagrajcie taką głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Nowy Sącz, Rynek 16.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2+1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: I po reklamie.

0: Z nami już czuć weekend, już jest piątkowa atmosfera za 20-20 w czwartek. David Guetta i One Republic w Radiu SK. Dzisiaj próbujemy odtworzyć ten trend w mediach społecznościowych. Wiecie, na Instagramie i na TikToku takie wiadomości do byłego albo byłej, które zaczynają się często od słów: no, mogłaś tu teraz ze mną być, byśmy robili, no właśnie, co byśmy robili. Nagrajcie głosówkę tak, jak to zrobiła Olga.
1: No to ja bym powiedziała mojemu byłemu: no widzisz, mogłeś tu ze mną być, nurkować w Morzu Śródziemnym, oglądać piękne, kolorowe rybki.
0: Olga, tylko ja się boję jednej rzeczy, że on teraz tobie by wysłał wiadomość. No, dobrze, że mnie tam nie ma. Przynajmniej trochę pieniędzy oszczędzę.

0: numer z dedykacją dla wszystkich, którzy teraz zaczynają nocną zmianę. Kawka w żyłach zaczyna płynąć. Tobi Romeo w Radiu SK. A wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK ze specjalnym przekazem. My naśladujemy ten trend w mediach społecznościowych. Filmiki, które zaczynają się od słów: no mogłaś tu teraz ze mną być i na przykład słuchać hitów na czasie w Radiu SK. Marcin ma coś ważnego do powiedzenia.
1: Mogłaś tu, Katusia, zajadać ze mną wspaniały pasztet swojski. Ty wiesz, jaki pasztet.
0: No i nie ma wspólnego jedzenia pasztetu i myślicie, że Marcinowi jest przykro. Otóż nie.
1: No ale cóż, nie ma cię, więc jest więcej dla mnie. Twoja strata.

0: Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser żółty plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Mąka tortowa 1 kg Kraków złoty 99 za sztukę z kartą Market Point. Syrop Herbapol 420 ml 2 plus 1 gratis 4,66 za sztukę przy zakupie trzech sztuk.

0: zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
3: Zapraszam, to będzie wielkie święto fanów kolei oraz historii. Mowa o wydarzeniach, które na ten weekend zaplanowano w regionie sądeckim. Data nie jest przypadkowa, bo dokładnie 150 lat temu na linię kolejową Tarnów-Leluchów wjechał pierwszy pociąg. Atrakcji będzie dużo, mówi Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
4: Będzie krótka prelekcja na temat budowy linii kolejowej. Będziemy wystawiać też pojazdy utrzymania technicznego, pojazdy utrzymania sieciowego, lokomotywy. Przejazd na odcinku Nowy Sącz Muszyna. W drugim dniu planowany jest przejazd pociągu na odcinku Nowy Sącz Stróże Marcinkowice.
3: To wszystko już w ten weekend 22 i 23 sierpnia w Nowym Sączu i regionie sądeckim.
2: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: A to chyba dowód na to, że zbliża się jesień. Czas na ostatni przystanek tegorocznego męskiego grania. Przed nami finał trasy na lotnisku Bemowo w Warszawie. Jutro na scenie pojawi się m.in. Igo, bracia Kacperczyk czy Wiktor Dyduła, a w sobotę Kasia Sienkiewicz, Edyta Bartosiewicz, a także Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut, czyli skład, który stworzył hymn tegorocznego męskiego grania. Hit nareszcie doskonale znacie z Radia SK. W tym tygodniu kolejne miasta odwiedza też festiwal Ersteletnie Brzmienia. Tym razem zatrzyma się w Gdańsku. Jutro zagra m.in. Mrozu czy Vito Bambino, a w sobotę Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. Za tydzień Letnie Brzmienia wpadną do Wrocławia, a potem do Poznania.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
6: A my teraz do Was wpadamy i załatwiamy Wam tysiaka. W czym chcielibyście zostać mistrzem? O tym piszecie na sk.pl w zakładce konkursy i ja za chwilę do kogoś z Was w tej sprawie dzwonię, ale wcześniej dobrze zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 20.

0: Prawdziwa mistrzyni w robieniu hitów, Lady Gaga w Radiu SK, a my teraz szukamy mistrzyni. Może nie w robieniu hitów, ale mistrzyni na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Piszecie w zakładce konkursy na SK.pl, w czym chcielibyście być mistrzami. I razem ze mną teraz na antenie Zuza. Hej Zuza.
2: Hej SK.
0: Ty napisałaś w zgłoszeniu, chcę być mistrzem, uwaga, w rozumieniu męskiego umysłu. O co chodzi? Do czego ty w takim razie w mężczyznach nie rozumiesz? Powiedz nam wszystkim.
2: Czego nie rozumiem? No? Tego, że ogarniają wszystko poza podstawowymi rzeczami. Tak jak ketchup w lodówce, który jest naprzeciwko waszych nosów, a wy szukacie go i uważacie, że go nie ma.
0: No bo po prostu nie zauważyliśmy, no. My mamy wzrok wybiórczy troszkę. Ej, ale tak, nie narzekaj na swojego faceta. Ja tu wszystkim teraz zdradzę, że ty przed wejściem na antenę powiedziałaś, że ty tutaj z Eską rozmawiasz, a on w tym czasie dziecko myje.
2: Tak, i świetnie sobie poradził, dziecko śpi.
0: Czyli widzisz, my po prostu jesteśmy stworzeni do takich większych rzeczy.
2: Tak.
0: My może nie potrafimy deski po sobie opuścić, albo lustra w łazience umyć, ale dziecko, proszę bardzo, elegancko umyjemy.
2: Tak, tak, to najważniejsze.
0: Ale słuchaj, ja myślę, że taki kurs rozumienia siebie nawzajem to obu stronom by się przydał. To by były dobrze zainwestowane pieniądze, nie?
2: Zdecydowanie.
0: No to Zuza, w takim razie zgarniasz 1000 zł na szkolenie zrozumienia męskiego umysłu i do tego gadżety od TEP Edukacja.
2: Ojej, dziękuję. Ale się cieszę, ja pierdolę, nie spodziewałam się.
0: To dobrego wieczoru życzę. Idź tam do tej łazienki, sprawdź, czy twój facet dobrze dziecko myje. No właśnie, czy nie ma strat w ludziach. Dobrego wieczoru, cześć.
2: Nawzajem, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: I to nie koniec naszej zabawy. Cały czas czekamy na wasze zgłoszenia na SK.pl. W czym chcecie być mistrzem? W przyszłym tygodniu znowu Tysiak dla was będzie.

0: ale przyjemnie. I teraz wyobraźcie sobie, że nic nie musicie, że jesteście w hotelu all inclusive. Leżycie sobie wieczorkiem, cykady w tle i nic poza tym. Jungle w Radiu SK, gramy najlepsze hity na czasie na wakacje. No i świetna sportowa informacja, słuchajcie. Jagiellonia Białystok jest już jedną nogą w Lidze Europy. Drużyna z Białegostoku po prostu zmiażdżyła przeciwnika w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Pokonała Iberię Tbilisi 4-0. Teraz trzeba tylko jakoś przetrwać rewanż i awans jest nasz. Słuchajcie, jak się nasi piłkarze rozkręcili. Zaraz się okaże, że Polska jest piłkarską potęgą. Proszę bardzo, Jagiellonia za chwilę zagra w Lidze Europy. Lewandowski strzela dla Chicago. Opłacało się nie jechać w tym roku na mundial. Piłkarze sobie odpoczęli i teraz wymiatają. To było wszystko przemyślane.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
7: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
9: Malinowcy znaleźli się w opałach.
10: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
11: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
12: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji.
13: Doktor materac. Termów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
14: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Rondo strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na Was 22 sierpnia. Galeria Rondo, Bochnia, ulica Partyzantów 2A.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 2, 1, start! Powrót do szkoły wchodzi na nowy level. Już 22 sierpnia w Galerii Trzy Korony strefa gier, symulator wyścigowy, strefa VR i mega emocje. A to jeszcze nie wszystko. Promocje i wyjątkowe atrakcje. Zrób zakupy, pokaż paragon i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej i Facebooku. Czekamy na...

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest kolejne potwierdzenie, że Polska staje się chyba piłkarską potęgą. Wcześniej mówiłem, że Jagiellonia Białystok wygrała 4-0 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. No i słuchajcie, Lech Poznań robi jeszcze większą demolkę w eliminacjach do Ligi Europy, bo właśnie prowadzi 7-0. Co tam się, słuchajcie, dzieje? To jest naprawdę bardzo dobry wieczór. A tak zmieniając temat, wcześniej was prosiłem o głosówki do waszych byłych. I Rafał ma coś do powiedzenia.
1: Gdybyś teraz tu była razem we dwoje, byśmy sprzątali nasze, nie moje pokoje.
0: Ona teraz może być jej naprawdę smutno, bo ona straciła prawdziwy ideał, słuchajcie. To jest jeden z niewielu facetów, który o tak późnej porze za 18:21 sam z własnej woli wziął się za sprzątanie, nie tylko dlatego, że coś przeskrobał. No właśnie, co teraz robicie, że nie odpoczywacie, że nie śpicie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram numer, przy którym się dobrze odpoczywa. Gips i Igo już teraz.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i sprawdzamy, co robicie, że o tej porze za 4.21 nie śpicie. Marcel?
1: Siemaneczko, jedziemy z ziomeczkiem na piłkę.
2: Słuchamy Radia SK.
1: Pozdrawiamy Warszawy i Opocztą.
2: Pozdrawiamy.
0: Wieczorna piłka z kumplami w wakacje. To jest coś pięknego. Przypominają się stare szkolne czasy, prawda? Kiedy nie było żadnych obowiązków, żadnych problemów. Liczyło się tylko to, żeby dobrze zagrać i żeby rodziców nie wkurzyć przed wyjściem, żeby nas na tę piłkę puścili.

0: SK. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
2: Darek Ryś, zapraszam. Na początek mam propozycję dla panów psów, a szczególnie tej jednej rasy. Jeszcze tylko do końca sierpnia w Krynicy Zdroju można oglądać zdjęcia, na których znalazły się psy Chow Chow. Autorem prac jest Jerzy Rydwański, który sam ma psy tej właśnie rasy. Zdjęcia czekają w pijalni głównej w Krynicy. Przypomnę, do końca miesiąca. Teraz mamy coś dla panów zabytkowych pojazdów z regionu bocheńskiego. Takimi samochodami będzie można się pochwalić. Do końca sierpnia można się zgłaszać na powiatowy zlot pojazdów zabytkowych, który zaplanowano na 6 września. Będzie parada ulicami miasta oraz drogami regionu, ale też konkursy z nagrodami. Szczegóły są na powiat.bochnia.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. Jaworzynakrynicka.pl.
3: Imprezka!
4: Imprezka!
5: Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Tomek pisze na Messengerze. Hej, Eska, właśnie wróciliśmy z wieczornego spaceru, bo jesteśmy na wakacjach. Czekam, aż się żona umyje. To żeby Tomek nie zasnął przed kompaniem, energicznie zagramy już teraz wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Numer 1 gorącej 20, Temper City. Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Serce będzie biło 100 BPM, jak mąż naszej słuchaczki Danusi usłyszy diagnozę u mechanika. Kizo i Bledka w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Zapytałem was wcześniej, co robicie, że o tej porze nie śpicie. Danusia?
1: No cześć SK, ja właśnie jadę z mężem zawieźć jego samochód do mechanika, jako dobra żona. A co będzie dalej? Nie wiem, bo noc się dopiero zaczyna. Wszystkiego dobrego, papa.
0: Tu słyszę jakieś niecne plany. Twój mąż, Danusia, już się nie może doczekać, jaki będzie ciąg dalszy tego wspólnego wyjazdu do mechanika. Tylko uważajcie, bo pranie tapicerki to podobno drogie teraz. A tak serio, no, jako dobra żona, po takim wyjeździe... A, to ja wiem, o co chodzi. To pewnie pozwolisz mężowi zasnąć bez mycia na kanapie w ubraniach przed telewizorem. O, to by było coś pięknego. Upalne granie w Radiu SK, Carlita już teraz.

0: dzwonki kojące nerwy. Na dobry wieczór. H w Radiu SK. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest wieczorny dylemat. Tankować dzisiaj samochód, czy jednak nie tankować? Czy lepiej poczekać do jutra, po północy? No bo słuchajcie, to jest tak, że jutro podobno paliwa mają być o kilka groszy droższe, ale jednocześnie na niektórych stacjach wchodzi weekendowa obniżka. I tam po 30 parę groszy ma być taniej. Ale z drugiej strony, żeby ta obniżka wskoczyła, trzeba zrobić zakupy w sklepie. Czyli trzeba wydać trochę kasy, żeby mieć obniżkę, ale jednocześnie paliwa będą droższe. Ja już nie wiem, powiem wam szczerze, to jest wyższa matematyka. Z tych wyliczeń wychodzi, że najlepiej to jeździć po prostu służbowym autem. Radio
1: SK. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw.

0: super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. To są wakacyjne hity. Na czasie polskie drużyny walczą o europejskie piłkarskie puchary. Przypominam, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań są już jedną nogą w Lidze Europy, bo to jest ostatnia runda eliminacji i te drużyny wygrały swoje pierwsze mecze i to bardzo wysoko. A teraz Liga Konferencji Europy. Górnik Zabrze gra teraz u siebie z AS Monaco. Przeciwnik trudny, ale mecz wyrównany. No niestety w tym momencie Górnik Zabrze przegrywa 2-3. Patrzmy jeszcze, jak radzi sobie Raków Częstochowa, który gra z chorwackim Hajdukiem Split. Na zegarze 43 minuta, jest 1-1, ale to i tak, słuchajcie, nieważne jaki będzie wynik tego meczu, piłkarze Rakowa i tak mogą być zadowoleni. Trafił im się służbowy wyjazd z kumplami w wakacje do Chorwacji. Wynik w tym momencie jest najmniej ważny, oni już myślą, co będą robić po meczu. A my w Radiu SK odpalamy piątek. Nie czekamy do północy, pozwólcie, że piątek odpalimy już teraz, bo już teraz mam dla was najbardziej piątkowy hit, jaki kiedykolwiek powstał. Hymn piątku, uwaga.
1: It's Friday,
0: tak jest, gratuluję nam. Dotrwaliśmy do końca tygodnia.

wszystkie hity. Zaczynają się wesele, to nowy Tame Impala. Ten kawałek stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. Jeśli ten numer wam się spodobał, wpadajcie na sk.pl i głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. A przed nami, no niestety, burzowa i deszczowa noc w wielu miejscach. Sprawdzam teraz prognozę pogody. Może grzmieć i to mocno, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji.
5: Doktor materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
8: Dlatego się zapraszam. Takie miejsca naprawdę warto zobaczyć. Mowa o bierzach i platformach widokowych, których w Małopolsce nie brakuje. Najczęściej znajdują się na szczytach, które zdobywa się łatwo i szybko, mówi Grzegorz Biedroń, szef Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
9: To jest nie tylko dla turystów, to jest fajna oferta dla mieszkańców Małopolski. Pewna mobilizacja, żeby nie siedzieć w weekend w domu, tylko udać się na spacer.
8: Na większość bierz i platform widokowych w Małopolsce można wejść za darmo. Nie macie planów na niedzielę, to może warto wybrać się na Wielkie Święto Planów do Bobowej. W planie m.in. pokazy, warsztaty, wesołe miasteczko, a nawet przeloty helikopterem. Nie zabraknie też muzyki. Święto Planów w Bobowej już 23 sierpnia w amfiteatrze przy ulicy Zielonej.
7: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

ESK Małopolska.

0: Gaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.